chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

sportem. Ukryby nie znalazły CBS-ie. Wróżbym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert.
21: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Wbijaj.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Gorąco, gorąco, gorąco zrobiło się w Olsztynie oczywiście. Choć nie tylko, zdaje się, ale na Olsztynie będziemy się skupiali w magazynie reporterów Meloradia właśnie ze stolicy Warmii i Mazur. Aga Wiśniewska, dzień dobry wszystkim. Oprócz tego, że jest gorąco, to jest też dosyć płynnie i ja chyba rzeczywiście zmieniam stan skupienia. I wcale nie chodzi o to, jak bystry w ostatnich dniach jest mój umysł. Bo tutaj oczywiście zawsze żyleta. Kochani, chciałabym was zaprosić w najbliższym kwadransie na dwa spotkania. Na spotkanie z człowiekiem, który już długo na naszej antenie się nie pojawiał, to moje niedopatrzenie, za co oczywiście bardzo was przepraszam. Już za chwilę na 95 pojawi się Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, który będzie nam opowiadał o tym, że jesteśmy wciąż strasznymi śmieciarzami. Będzie nam podpowiadał, ile śmieci zostało zebranych i ile to kosztuje lasy państwowe, a na co można byłoby na przykład innego te pieniądze wykorzystać. Będzie też ciekawostka związana z wyjątkowym zwierzakiem, który żyje sobie także tutaj w naszych olsztyńskich okolicach, lasach, bagienkach. Uwaga, bagienko, to jest taka drobna wskazówka, o kogo może chodzić. A co dalej? Bo od tego sobie zaczniemy. Dalej będzie tylko lepiej, więc zostańcie z 95. A teraz oddajemy głos naszemu gościowi.
2: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Choć mogłoby się wydawać, że świadomość ekologiczna z roku na rok rośnie, to niestety lasy wciąż są miejscem, do którego trafiają odpady, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. I mówimy tu nie tylko o pojedynczych butelkach czy puszkach pozostawionych po spacerze, ale również o workach z odpadami komunalnymi, gruzie, oponach, meblach, sprzęcie AGD, a nawet niestety odpadach poremontowych. Skala tego problemu jest niestety ogromna. Tylko w ubiegłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie leśnicy zebrali blisko 7000 metrów sześciennych śmieci. Ich usunięcie kosztowało ponad 2,5 miliona złotych. To pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na ochronę przyrody, odbudowę lasów, edukację leśną czy rozwój infrastruktury turystycznej. Zamiast tego muszą być wydawane na sprzątanie po osobach, które traktują las jako nielegalne wysypisko. Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni dane z dłuższej perspektywy. W ciągu 15 lat z lasów zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie usunęliśmy prawie 118 tysięcy metrów sześciennych odpadów. To oczywiście trudno sobie wyobrazić, dlatego często posługujemy się prostym porównaniem. Gdyby wszystkie te śmieci rozsypać na płycie Stadionu Narodowego, powstałaby hałda o wysokości przekraczającej 20 metrów, czyli wyższa niż 7-piętrowy blok mieszkalny. No i to pokazuje, z jak ogromnym problemem wciąż się mierzymy. A co gorsza, to niestety mimo licznych apeli i prowadzonych działań edukacyjnych przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów nadal się zdarzają. Kilka dni temu strażnicy z Nadleśnictwa Nowe Ramuki podczas patrolu w leśnictwie Muchorowo znaleźli porzucone odpady komunalne. O, dzięki podjętym przez strażnikom leśnym czynnościom udało się ustalić im sprawcę. Mieszkaniec gminy Stawiguda został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. I to jest, od razu mówię, najwyższy możliwy mandat za tego typu wykroczenie. Oczywiście musiał też posprzątać na swój kosz śmieci z tego lasu. Warto też oczywiście pamiętać, że wysokość mandatu to tylko jedna strona problemu. Największe straty ponosi przyroda. Odpady zanieczyszczają glebę i wodę, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, a rozkładające się tworzywa sztuczne pozostają w środowisku przez dziesiątki, a nawet setki lat. I dlatego po raz kolejny apelujemy do wszystkich korzystających z lasu. Jeśli przynieśliśmy coś do lasu, zabierzmy to ze sobą. Korzystajmy z punktów selekcyjnej zbiórki odpadów komunalnych i miejsc do tego przeznaczonych. Las nie jest wysypiskiem. To wspólne dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać, aby mogły z niego korzystać również przyszłe pokolenia. Wyjątkowa historia rozegrała się w rezerwacie przyrody Bagno Nadroskie na terenie Nadleśnictwa Olsztynek. Podczas rutynowej lustracji terenu leśnicy byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Zauważyli samicę żółwia błotnego składającą jaja. Takie obserwacje należą do rzadkości i za każdym razem budzą ogromne emocje, bo bo żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia występującym w Polsce i oczywiście pozostaje pod ścisłą ochroną. No, niestety szybko okazało się, że miejsce wybrane przez żółwice nie dawało młodym dużych szans na bezpieczne wyklucie. Gniazdo znajdowało się tuż przy skraju drogi, gdzie było narażone na zniszczenie zarówno przez działalność człowieka, jak i przez zwierzęta. No więc po analizie sytuacji oraz ocenie zagrożenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie zapadła decyzja o zabezpieczeniu lęgu. Wszystkie działania przeprowadzono oczywiście zgodnie z obowiązującymi procedurami, a jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych żółwi. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, po wykluciu wszystkie młode żółwie wrócą do swojego naturalnego środowiska, czyli do rezerwatu Bagno Nadroskie. Dzięki podjętym działaniom ich szanse na przeżycie są znacznie większe, a lokalna populacja żółwia błotnego ma szansę się wzmocnić. Co najważniejsze, no, ta historia pokazuje, że czynna ochrona przyrody to coś znacznie więcej niż tylko ochrona siedlisk. To również szybkie reagowanie, tak jak w tym przypadku, gdy zagrożone jest życie chronionych gatunków oraz oczywiście ścisła współpraca leśników i służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody. A teraz no, pozostaje nam już tylko cierpliwie czekać i trzymać kciuki, żeby wszystkie żółwie szczęśliwie się wykluły.
1: I mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ mój mózg to nieustające, grające radio, więc teraz akurat wylosowała się w automacie z płytami piosenka, w której leci taki wers, który z pewnością wszyscy znacie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na naszej antenie.
2: To będzie wyjątkowe lato z lasami państwowymi. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie przygotowała nową akcję edukacyjną pod nazwą Wakacyjne Spacery z Leśnikiem. Przez 6 kolejnych tygodni, od 3 lipca do 7 sierpnia, we wszystkich nadleśnictwach naszej dyrekcji będą odbywały się otwarte, bezpłatne spotkania dla mieszkańców i turystów. Warto podkreślić, że zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie pokrywa się z granicami województwa warmińsko-mazurskiego. Nasze nadleśnictwa znajdują się nie tylko na Warmii i Mazurach, ale również na północnym Mazowszu. Dlatego do udziału w akcji zapraszamy mieszkańców całego obszaru działania RDLP w Olsztynie oraz osoby wypoczywające w tej części kraju. A pomysł jest prosty. Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy i poznawania pracy ludzi, którzy na co dzień o te lasy dbają. Przygotowaliśmy 6 różnych tematów. Zaczniemy od bezpiecznego korzystania z lasu podczas wakacji. Opowiemy m.in. o leśnej infrastrukturze turystycznej, zasadach bezpieczeństwa, możliwościach nocowania w lesie czy aplikacjach pomagających zaplanować wyprawę. Drugie spotkanie poświęcone będzie pracy leśnika. Chcemy pokazać, że zawód ten jest znacznie bardziej różnorodny niż mogłoby się wydawać. To nie tylko sadzenie drzew, ale także ochrona przyrody, planowanie gospodarki leśnej, edukacja, turystyka czy działania związane z bezpieczeństwem. Trzecie spotkanie będzie poświęcone zdrowiu. Coraz więcej badań pokazuje, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną ma kontakt z przyrodą. Las pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i zachęca do aktywności fizycznej. Chcemy o tym rozmawiać i zachęcać do korzystania z tego naturalnego dobrodziejstwa. W kolejnych tygodniach poruszymy temat zmian klimatu i ich wpływu na lasy. Opowiemy o działaniach podejmowanych przez leśników w celu przystosowania drzewostanów do nowych warunków oraz pokażemy, jak ważna jest ochrona przyrody i różnorodność biologiczna. Nie zabraknie również rozmowy o drewnie, czyli jednym z najbardziej ekologicznych i odnawialnych surowców wykorzystywanych przez człowieka od tysięcy lat. No, cały cykl piasek zakończy się dniami otwartymi w nadleśnictwach. Będzie to okazja, aby zajrzeć za kulisy pracy leśników, poznać ludzi różnych specjalności pracujących w lasach państwowych i przekonać się, jak szeroki zakres zadań realizują nadleśnictwa. No cóż, zależy nam przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. Chcemy rozmawiać, odpowiadać na pytania i wspólnie odkrywać lasy. Dlatego zapraszamy całe rodziny, mieszkańców regionu i turystów. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o miejscach spotkań oraz zapisach będą dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych Nadleśnic oraz w systemie rezerwacyjnym. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzania wakacji z leśnikami. Do zobaczenia w lesie.
1: Bardzo to fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że będę miała okazję też z niej skorzystać i się czegoś właśnie o naszych lasach dowiedzieć, a oprócz tego jeszcze o pracy leśników. Może ja jeszcze zmienię profesję. Nigdy nie wiadomo, co mi przyjdzie do głowy i gdzie mnie los rzuci. Ale to przecież oczywiście jeszcze nie wszystko, co dla Was przygotowałam w tym kwadransie. Już za chwilę wybierzemy się nieco za dobre miasto. I to tam spotkałam się z Ewą Rumińską, trochę przy innej okazji, ale przy tej okazji, przy której się spotkałyśmy, Ewa powiedziała mi, w jaki sposób można ich wspomóc teraz, właśnie w tym wakacyjnym okresie.
3: Rozpoczął się sezon legowy, przyjmujemy mnóstwo piskląt i oczywiście z roku na rok coraz więcej. I w tym roku odczuwamy już to bardzo, że jest tych ptaków dużo więcej niż w zeszłym. W tej chwili liczba pacjentów

0: specjalnie po to, żeby był ptasim żłobkiem. Tam będziemy między innymi odchowywać jeżyki, których trafia do nas rocznie około 200. W związku z tym to jest naprawdę poważne wyzwanie i chcemy przygotować warunki, żeby ta praca szła szybko, sprawnie. I to jest bardzo istotna sprawa. Jak wyposażymy ten kontener tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, to te wszystkie pisklęta, które do nas przyjadą, będą miały perfekcyjne warunki do odchowu.
1: Z czego wynika to, że tyle tych piskleków jest? One po prostu naturalnie wypadają z gniazda, są wyrzucane z gniazda, czy gniazda są niszczone?
0: Tak naprawdę jest kilka czynników. To niszczenie gniazd też się zdarza, bo to niestety jest taki najbardziej przykry czynnik, ale w dużej mierze są to takie dosyć naturalne sytuacje, kiedy te pisklęta w związku ze swoją ruchliwością, czasem po prostu one dojrzewają, coraz bardziej są ruchliwe. Czasem to są kwestie temperatury, złego umieszczenia gniazda i tak dalej. Różne historie. W każdym razie one z tych gniazd wypadają. A jeżyk jest takim specyficznym gatunkiem, u którego niestety, jeżeli piskle z gniazda wypadnie, to już jest skazane na śmierć, ponieważ ani dorosły nie jest w stanie go nakarmić. Nie ma możliwości, żeby cokolwiek tutaj w tej kwestii zrobić. Jeżeli jest wiadome, gdzie jest gniazdo i to gniazdo jest umieszczone na przykład w budce albo w dziupli, co jest bardzo rzadkie, dziuple są rzadkie, budki może częstsze, to jeszcze można się pokusić o to, żeby próbować to piskle z powrotem włożyć, ale to jest bardzo, bardzo trudna sprawa w przypadku jeżyków. Bardzo często gniazda są umieszczone pod dachówkami i też często jest tak, że na jednym budynku, na przykład kamienicy, która jest pokryta dachówką ceramiczną, jest jeden czy dwa wloty pod dachówki, a od tego wlotu odchodzi mnóstwo korytarzy i na tych łatach pod dachówkami są umieszczone gniazda. I tak naprawdę włożenie w związku z tym takiego pisklaka do gniazda jest absolutnie niemożliwe, bo trzeba było rozebrać dach, co też jest niemożliwe w okresie lęgowym i absolutnie byłoby bezsensem absolutnym. W związku z tym wszystkie pisklaki, które są znajdowane na ziemi, a wiadomo, że jeżyki lęgną się w Olsztynie w dużej liczbie, i są to też w związku z tym ptaki synantropijne, bo bardzo blisko ludzi mieszkają, dlatego są często znajdowane. Te pisklaki, które wypadają właśnie spod dachówek, po prostu ludzie znajdują i w tym momencie one wszystkie muszą trafić do ośrodka, bo inaczej są skazane na śmierć.
1: Więc jeśli los zwierzaków nie jest wam obojętny i chcecie pomóc, to odsyłam was do tej zbiórki. Pomagajcie budować żłobek dla piskląt. W tym kwadransie to już wszystko, co dla was przygotowałam, ale z Ewą Rumińską z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie spotkamy się jeszcze za chwilę na naszej antenie, więc zachęcam was do tego, żebyście zostali, bo jeszcze mamy się czym pochwalić.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam wszystkich po drugiej stronie na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to usłyszycie to po raz pierwszy, a ci, którzy już z nami byli, to takie drobne przypomnienie dla was, że właśnie w tym kwadransie spotkamy się z Ewą Rumińską z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie. A spotkaliśmy się przy naprawdę fantastycznej okazji. Ewa zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie na wspólne wypuszczenie ptaków, które dochodziły do siebie właśnie w ośrodku w Bukwałcie. A wśród tych ptaków były dwa łabędzie i jedna samica bielika. To było jak taki miodek, który spłynął na serduszko. I była to bardzo wzruszająca chwila. I człowiek w 3 sekundy zapomniał o tym, że właśnie przeszedł w białych butach przez kilkadziesiąt metrów po bagnie. I właśnie teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie posłuchali o tym, jak to wyprowadzanie ptaków na prostą drogę do wolności po stronie fundacji wyglądało. Naszą gościnią jest
0: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.
1: Dzisiaj się bardzo, bardzo cieszymy. To jest taki dzień chyba, który jest zwieńczeniem też waszej pracy.
0: Tak, dokładnie. To jest te kilkanaście sekund, które jest zwieńczeniem iluś tam tygodni albo miesięcy pracy. Ja to się zawsze śmieję, że to jest moment, który jest najpiękniejszy i najbardziej stresujący dla mnie.
1: Czemu stresujący?
0: Wiesz, jest tyle czynników, jak człowiek ma tę świadomość, ile jest możliwości, żeby coś nie poszło w porządku. Najważniejsze w tym momencie są ptaki, oczywiście, jak zawsze. W związku z tym jest tych wiele czynników, które się wiążą z momentem wypuszczenia, ryzykownych dla tego ptaka. Zawsze może ptak się spłoszyć, może uderzyć w coś, może coś się takiego wydarzyć. Sam transport zawsze jest ryzykowny. Ale jednak jeżeli jest wiadomo, że nie możemy danego ptaka wypuścić na terenie ośrodka, wtedy wybieramy takie miejsca jak to, tutaj Polder Kwiecewo, które są bezpieczne, które są świetnym żerowiskiem, które są rezerwatem, w związku z tym też ogólnie są po prostu dobrym siedliskiem dla tych ptaków.

0: I z tym się wiąże transport. On jest króciutki, ale jednak trzeba tego ptaka złapać, trzeba go włożyć do kontenera specjalnego, trzeba go włożyć do samochodu, potem trzeba go z tego samochodu, potem jedziemy, potem trzeba go wyjąć i tak dalej. Przy bieliku, jak wiemy, największym naszym ptaku szponiastym, takie manewry bywają dosyć problematyczne, tym bardziej, że oczywiście ptak nie współpracuje z reguły.
1: Ale się udało.
0: Udało się wszystko pięknie i samica bielika, 11-letnia, już naprawdę leciwa dziewczyna, która trafiła do nas w stanie mocnego wycieńczenia, no bardzo chuda, po urazie skrzydła. Na szczęście ten uraz nie był związany ze złamaniem, to było silne stłuczenie i lekkie zwichnięcie. To wszystko udało się doprowadzić do pełnej kondycji. Była pierwszą naszą pacjentką, która, że tak się wyrażę, wypróbowała wolierę naszą W33 po remoncie świeżo, bo też się spieszyliśmy mocno, żeby skończyć ten remont jak najszybciej, bo ona już czekała na trening, ponieważ było wiadomo, że ten pierwszy etap rehabilitacji już miała za sobą. Także tam wytrenowała skrzydła dobrze, na pewno się bardzo porządnie podpasła, bo pięknie jadła. Widać, że doświadczony ptak i wie już, o co chodzi w życiu, także teraz też przepięknie, bez żadnych problemów już z tym skrzydłem. Widać było, że fantastycznie prosto, piękne ukątowanie, poszła jak marzenie.
1: I cieszy się wolnością.
0: I cieszy się wolnością, a my się cieszymy jej wolnością bardzo.
1: A ten bielik jak długo u was był? Jak długo dochodził do siebie?
0: No, ponad miesiąc to trwało. Początkowo miałam nadzieję, że może ten proces przebiegnie szybciej, ale jednak no, była kwestia też przede wszystkim wykształcenia odpowiedniej kondycji u tej samicy. My obserwowaliśmy systematycznie jej lot w wolierze i dopiero w momencie, kiedy było widać, że ten lot jest pewny i że nie ma problemu, że ona praktycznie co chwila próbuje siadać, że już też kąt skrzydeł właśnie wrócił do normy i tak dalej, dopiero mogliśmy faktycznie myśleć o tym, żeby ją wypuścić. To jest bardzo istotna sprawa, szczególnie w sytuacji drapieżników, bo tu trzeba pamiętać o tym, że no drapieżniki jednak muszą sobie zdobyć pokarm. No akurat w przypadku bielików one mogą się gdzieś tam ratować padliną czy takimi ofiarami, które już za szybko nie uciekają, ale jednak to muszą być ptaki w pełni sprawne. Zresztą oczywiście wszystkie ptaki idealnie jest, jakby były w pełni sprawne w momencie, kiedy są na wolności, ale są takie gatunki, które są w stanie sobie radzić z pewnymi niedociągnięciami. W sytuacji drapieżników nie ma szans.
1: To czy w takim razie kolejne ptaki już czekają też na powrót na wolność?
0: Jak najbardziej. Już w związku z tym, że zwolniliśmy w końcu wolierę tę dużą treningową, to już w kolejce stoją następne. Już błotniaki stoją w kolejce, już myszołowy stoją w kolejce, także po kolei one wszystkie będą musiały. No niestety woliera treningowa jest tylko jedna. Już zaczynam myśleć, że jest za mało jedna. To jest naprawdę niebezpieczna myśl. W każdym razie oczywiście po kolei, bo wiadomo też, że nie wszystkie gatunki można ze sobą połączyć. Niektóre można, więc częściowo ptaki można też trenować w tej wolierze po kilka na raz. No nie w przypadku bielika. Bielik musiał być tam sam ewidentnie i to tutaj było oczywiste, ale teraz błotniaki na pewno pójdą dwa razem, potem myszołowy też w kilka i będzie można wtedy już hurtowe wypuszczenia. Cieszyć się już z takimi naprawdę większymi grupami ptaków, które idą na wolność po porządnym treningu i w dobrej kondycji.
1: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Buchwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam o wypuszczeniu na wolność samicy bielika i dwóch łabędzi. A jeśli myśleliście, że to już wszystko, co na naszej antenie może się pojawić na temat zwierząt, to byliście w ogromnym błędzie. Bo właśnie teraz wpadamy z naszym Melo mikrofonem do schroniska dla zwierząt w Olsztynie, żeby sprawdzić, co u nich. A naszą gościnią i przewodniczką będzie...
2: Nazywam się Anna Barańska, jestem lekarzem weterynarii i dyrektorem schroniska dla zwierząt w Olsztynie.
1: Pani dyrektor, spotykamy się, żeby właśnie troszeczkę z mojej perspektywy sprawdzić, co się u was dzieje, jak przygotowania w ogóle do tego sezonu letniego wyglądają, ale też chciałabym, żebyśmy po raz kolejny przypomnieli, bo trzeba ciągle to robić, że zwierzęta nie powinny trafiać do schroniska na czas wakacji, bo to nie są hotele dla zwierząt.
2: To nie są hotele dla zwierząt, nie mamy warunków hotelowych. Wiemy, że każde przyjęcie zwierzęcia to jest dla tego zwierzaka ogromny stres, więc myślę, że obecnie spokojnie każdy właściciel może zaplanować sobie urlop w taki sposób, żeby pojechać albo ze zwierzakiem, albo znaleźć mu dobre miejsce, spokojne i bezpieczne, żeby ten urlop zwierzak jakby najmniej traumatycznie przeszedł.
1: A czy właśnie już widzicie może jakąś taką tendencję, że rzeczywiście jest tego trochę mniej?
2: Jeszcze nie mamy telefonów i nie otrzymujemy takich zapytań, czy można zostawić psa na czas urlopu, no i czy zwierzak mógłby tutaj przez ten urlop być. natomiast zawsze takie telefony latem, czyli w lipcu i w sierpniu do nas są. Więc zachęcamy też osoby, które prowadzą hotele dla zwierząt, żeby u nas zostawiały taki kontakt. My warunków nie sprawdzamy, to mówimy zawsze tym o właścicielom, ale z kolei możemy być takim punktem przekaźnikowym, gdzie możemy właściciela odesłać, żeby to zwierzę na czas urlopu przekazać.
1: A teraz trochę o tym właśnie, jakie sytuacja u Was tutaj na miejscu wygląda. No i właśnie też, czy w związku z marcowaniem w tym roku dużo kociaków do Was doszło?
2: Na szczęście nie, ale to jest jeszcze przed nami, obawiam się. To taki jeden z trudniejszych momentów, dlatego że kociąt jest zwykle wtedy dużo nie tylko u nas, ale i wszędzie. I te kocięta są łatwo pozyskiwalne, można sobie kociaka znaleźć, więc schroniskowe zwierzęta trafiają do adopcji trochę wtedy dłużej, czekają na tych właścicieli. Najtrudniej nam jest patrzeć na takie maluchy, które u nas rosną. Powinny być jak najszybciej w domu, ale jeżeli kociak musi dojrzewać w schronisku, to jest szczególnie dla niego trudne, bo zapewnienie takich normalnych, fizjologicznych warunków i zapewnienie mu tych behawioralnych wszystkich potrzeb nie jest możliwe w schronisku w ogóle. Lato z jednej strony może fajne, bo zapraszamy do schroniska, będziemy pracować dłużej, ale zmagamy się właśnie z tą porzuconymi zwierzakami przed urlopami, z kocientami, które gdzieś właściciel nie zabezpieczył kotki, nie wysterylizował i wtedy taki miod do nas trafia. Także cieszymy się na lato, trochę się go obawiamy, no ale jesteśmy przygotowani.
1: No właśnie, czy to pierwsze półrocze było dla Was trudniejsze czy łagodniejsze w porównaniu z poprzednimi latami?
2: Pierwsze półrocze było podobne, chociaż trudne było z tego względu, że te zimą mrozy były bardzo intensywne w tym roku. Musieliśmy dogrzewać zwierzaki, musieliśmy zintensyfikować tutaj nasze działania, co tam również trochę budżet obciążyło, to zdecydowanie tak, powiedzmy sobie. Natomiast nie różnił się ten rok oprócz tych mrozów od pozostałych, które były. No, pracujemy w zwykłym trybie, trafiają do nas zwierzaki, staramy się znaleźć im jak najczęściej częściej i najszybszej domy, no ale widzimy też tendencję, że tych naszych podopiecznych, szczególnie tych starszych psiaków i kotów jest coraz więcej. Adoptowane są najczęściej młode zwierzaki, natomiast te, które mają kilkanaście lat i zostały oddane po śmierci właściciela czy w sytuacjach jakichś takich rodzinnych, ciężkich, to trudno nam na nie patrzeć, bo te domy doadopcyjne nie pytają o starsze psiaki.
1: W ogóle właśnie jak dużo osób jest zainteresowanych w tym roku adopcją? Ile takich mniej więcej procesów adopcyjnych trwa?
2: W tej chwili mamy kilka takich procesów adopcyjnych otwartych, może to proces tak brzmi trochę, ale taka procedura, żeby zaadoptować zwierzę, trzeba przejść kilka etapów. Czyli najpierw trzeba wybrać zwierzę, porozmawiać tutaj z nami, z naszymi pracownikami, z behawiorystą, żeby zwierzę dopasować do siebie, żeby poznać, żeby jak najbardziej zagrało po prostu. Trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną, której zadajemy kilka nieskomplikowanych pytań i na końcu jeszcze jest wizyta przedadopcyjna, gdzie właściciel spokojnie może też dopytać o zwierzę. Informujemy, jak powinien wyglądać i jak może wyglądać proces ten po adopcji, to zachowanie zwierzaka i na koniec właśnie jest już adopcja.
1: Ile zwierzaków mamy teraz do adopcji?
2: W tej chwili mamy ponad 120 zwierząt. Jest to 80 psów i prawie 50 kotów, może no tak 50, więc tych zwierzaków jest sporo. No i tak jak mówiliśmy, trochę się obawiamy lata, ale bądźmy optymistami.
1: Podpytam, czy właśnie w związku z tym z latem też Państwo tutaj planujecie jakieś porządki na swoim terenie?
2: Porządki nieustająco. W tej chwili cieszymy się, że Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka wspomogło nas. Zawsze możemy liczyć na to stowarzyszenie. I jak Pani widziała, trochę mamy obtaśmowany nasz kotułek, dlatego że jest wymieniane pokrycie dachu, które już po prostu uległo zniszczeniu. Koty będą miały bezpieczniejszy dach, ale również będzie trafiało do nich trochę więcej światła i słońca.
1: I też jeszcze przy okazji właśnie wakacji chciałabym, żebyśmy podpowiedzieli, jak w tym czasie będzie działał wolontariat i czy też możemy się cały czas zgłaszać, albo na przykład też umawiać na spacery z psiakami.
2: Wolontariat to taka forma naszej pomocy, która już jest bardziej zaawansowana i w przypadku wolontariuszy prowadzimy dwa nabory zwykle w ciągu roku. Ten już wiosenny nabór jest zakończony, ale to nie znaczy, że schroniska nie można odwiedzać, dlatego że można przyjść i wyprowadzać zwierzaki, które nie będąc wolontariuszem, bo wolontariusz to jest osoba, od której oczekujemy więcej, który daje z siebie więcej, jest przeszkolony, sprawdzony i jakby świadomy tego, co chce robić i co może robić. Natomiast zapraszamy osoby i tu szczególnie w tygodniu, czyli od godziny 9 do 17 latem, w czerwcu jeszcze do 15, szczególnie od poniedziałku do piątku, dlatego że osób odwiedzających wtedy jest mniej. Natomiast w soboty mamy bardzo dużo chętnych i musimy prowadzić zapisy w piątek, żeby dopasować i żeby każde zwierzę wyszło na spacer i żeby nikt nie został pokrzywdzony. ale też nie możemy w ten sposób działać, że jeden zwierzak będzie wychodził kilkanaście razy. Więc zabezpieczamy dobro zwierząt przede wszystkim. Ale odsyłamy właśnie w wakacje osoby chętne na dni powszednie, wtedy jest luźniej, spokojnie i im szybciej, czyli tuż nawet po 10, tym lepiej, bo ten spacer na pewno będzie możliwy.
1: No właśnie, trzeba się wcześniej do Was zgłosić, zapisać?
2: W tygodniu nie, tylko prowadzimy zapisy na soboty, czyli te piątkowe.
1: No i właśnie, jeszcze tutaj a propos tych spacerów. Mówi Pani o tym, że jakby organizujecie to w taki sposób, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Domyślam się, że głównie z myślą właśnie o zwierzakach. Czy taka osoba, która przyjdzie tutaj, żeby psiaka wyprowadzić, to my sobie możemy go jakoś wybrać? Czy po prostu Państwo wiecie, że teraz potrzebuje spaceru ten?
2: Raczej próbujemy pogodzić dwie strony, czyli osoba, która przychodzi do nas do schroniska, pójdzie sobie najpierw obejrzeć zwierzęta, jakby z którym chciała wyjść, to może sobie zaproponować, może zrobić zdjęcie, powiedzieć nam, które to ją zainteresował psiak w klatce, natomiast to my weryfikujemy później, czy to zwierzę już było na spacerze, czy na przykład jest to zwierzę, które wychodzi tylko z wolontariuszami i najczęściej to jednak my typujemy zwierzę do spaceru, bo wiemy, ile razy zwierzę dane wyszło w tygodniu, który psiak, jaki ma charakter, no bo często przychodzą osoby z dziećmi, czasami osoby starsze i proponujemy inne zwierzaki, osobom młodym, silnym, to też możemy wydać zwierzę, które zdecydowanie wiemy, że potrzebuje ruchu, będzie biegło czy ciągnęło. Więc bierzemy pod uwagę preferencje osób odwiedzających, ale i tak ostateczne słowo należy do nas.
1: Panie dyrektorze, jeszcze na koniec tylko o tym, że najczęściej też przy okazji zimy mówimy o tym, jak możemy Was jeszcze wspomóc, poza oczywiście spacerami, takimi rzeczami materialnymi, jakimiś głównie też karmą. No i właśnie, czy w tym okresie letnim też potrzebujecie czegoś specjalnego? Czy to są zazwyczaj właśnie te rzeczy, o których mówimy, czyli właśnie karma plus suplementy?
2: Karma plus suplementy zawsze, zawsze, zawsze. To jest takiej pierwszej potrzeby nasza prośba. Na stronie internetowej mamy takie skrócone informacje, jakiej karmy najbardziej nam trzeba, ale właśnie przed sezonem kociąt, tak to trochę nie najpiękniej brzmi, ale taka jest prawda. Szczególnie potrzebujemy akcesoriów dla kotów, czyli zabawek dla kociąt, karmy dobrej dla kociąt, mleka również dla kociąt, preparatów takich mlekozastępczych. To nam się przydaje i to wykorzystujemy, a w okresie letnim szczególnie dużo.
1: Anna Barańska, dyrektorka schroniska dla zwierząt w Olsztynie, była naszą gościnią i podpowiadała, jak można ich w tym okresie letnim wesprzeć, do czego oczywiście Was bardzo gorąco zachęcam. Tymi słowy żegnam się z Wami i dziękuję Wam za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Kłania się Wam Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Przypomniało mi się pewne przywitanie. Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ale ono będzie dużo bardziej pasowało przy innej okazji, kiedy się spotkamy. Dlatego jeszcze teraz nie zdradzę sekretów i nie powiem, o czym za jakiś czas będę Wam opowiadała na antenie Melo Radia. Mogę Wam za to podpowiedzieć, co za chwilę pojawi się w magazynie reporterów Melo Radia właśnie z Olsztyna. Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony i przybywam do Was tym razem w najbliższym kwadransie oczywiście, z dwoma tematami, a będzie trochę o zwierzakach, skoro już tak sobie wywołałam te wiewiórki i bobry, to porozmawiamy sobie też o pewnych drapieżnikach, które pojawiają się w okolicach Olsztyna, nie w granicach naszego miasta, ale gdzieś tutaj sobie dookoła nas krążą. I lepiej byłoby chyba jednak tego zwierzaka nie spotkać, aczkolwiek gdyby do tego doszło, to już za chwilę będziecie się mogli dowiedzieć, jak w takiej sytuacji zareagować, żeby o siebie zadbać. O czym będziemy rozmawiali? O wilkach, moi drodzy, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydaje takie specjalne zezwolenia na to, żeby wilki płoszyć. I właśnie o wilkach będzie już nam za chwilę opowiadała nasza gościni, dlatego jeśli jesteście zainteresowani, to zróbcie sobie teraz głośniej. Jeśli jesteście zainteresowani trochę mniej, to zaczekajcie chwilę, bo za chwilę zmienimy temat i będzie może w końcu coś interesującego także dla Was. Póki co w pewnym sensie wilki zagoszczą na 95.
4: Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz, Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie.
1: Będziemy sobie rozmawiały o wilkach i o tym, że no właśnie, to jest taki gatunek zagrożony, który zdaje się coraz lepiej sobie radzi w środowisku naturalnym i zaczyna to być odczuwalne też dla nas jako mieszkańców. W związku z czym zgłaszają się do Państwa gminy, które proszą o to, żeby wydawali Państwo zgody na płoszenie. Na czym to polega i Skąd to wynika?
4: No z uwagi na to, że wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, wszelkie działania, które ingerują w zachowania tych zwierząt, muszą być, czy muszą wynikać z posiadanej decyzji. Nie można sobie tego robić bez zezwolenia. Zatem w sytuacji, w której są uzasadnione obawy, że zagrożone może być bezpieczeństwo ludzi, bądź zagrożone może być bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, które mogą być narażone na szkody ze strony tego właśnie drapieżnika, istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na celowe płoszenie i niepokojenie zwierzęcia objętego ochroną, czyli w tym przypadku wilka.
1: Na czym takie płoszenie może polegać?
4: Takie płoszenie polega przeważnie na zastosowaniu różnego rodzaju metod dźwiękowych. Zezwolenia, które wydajemy, zwykle są zezwoleniami, które obejmują płoszenie przy pomocy petard. Zdarza się również, że do płoszenia wykorzystywane są pistolety hukowe, a także broń na kule gumowe. I są to takie metody, które są najpowszechniej stosowane. Nie zalecamy natomiast stosowania na przykład armatek hukowych, które regularnie ze stałą częstotliwością wydają dźwięki, z uwagi na to, że po pierwsze płoszy się przy użyciu takiego urządzenia wszystkie zwierzęta, a nie wszystkie, że tak powiem, tego wymagają i nie wszystkie to tolerują. No a po drugie też i zwierzęta mają dosyć dużą elastyczność i łatwość w przyzwyczajaniu się do takich regularnych dźwięków. No zatem istnieje prawdopodobieństwo, że po użyciu takiej armatki hukowej zwierzęta, które chcemy płoszyć, przestaną na to reagować.
1: I czy rzeczywiście to jest skuteczne? Czy macie Państwo takie głosy, że no właśnie rzeczywiście ten problem daje się rozwiązywać, czy no jednak idziemy w drugą stronę i trzeba będzie zacząć rozważać jakieś inne sposoby?
4: Z naszych obserwacji wynika, że są to metody, które rzeczywiście działają. Bardzo dobrze widać to w momencie, w którym tego typu zezwolenia wydawane są hodowcom, czyli osobom fizycznym, indywidualnym wnioskodawcom, dlatego że najłatwiej jest potem uzyskać informację zwrotną. I w takich miejscach, gdzie gospodarz samodzielnie płoszy niepokoje wilki, tym sposobem ograniczając możliwość wyrządzania szkód przez wilki, no obserwujemy spadek liczby różnego rodzaju incydentów właśnie z udziałem wilków. Zdarza się również, że takie sytuacje jak obecność wilków w sposób naturalny zanika w danym miejscu. Wydajemy zezwolenie, bo na przykład przez 2 lata wilki gdzieś tam się pojawiały i budziły niepokój społeczny. Natomiast po wydaniu zezwolenia i po zebraniu sprawozdań z realizacji tego zezwolenia okazuje się, że na przykład nie było potrzeby korzystania. No są to zwierzęta terytorialne, ale te zwierzęta mobilne, one się przemieszczają. Tutaj jakby też tym takim czynnikiem limitującym jest dostępność do pożywienia, więc to też się zmienia w czasie i przestrzeni, ale co do zasady, podsumowując, takie działania rzeczywiście w naszej ocenie mają sens.
1: Czy tych zdarzeń, tych incydentów z biegiem lat przybywa, czy to się utrzymuje raczej na stałym poziomie?
4: Aktualnie spada nam liczba wniosków o odszkodowania za szkody spowodowane przez wilki. Takim kulminacyjnym rokiem był rok 2023, gdzie tych wniosków o odszkodowania mieliśmy około 280, a już za zeszły rok tych wniosków było 160, na ten moment około 40 w bieżącym roku, więc ta liczba wniosków o odszkodowania spada, natomiast być może nieznacznie wzrosła liczba takich zgłoszeń obecności wilków, bądź incydentów, które nie kwalifikują się pod uzyskanie odszkodowania, ale są informacją o tym, że wilki gdzieś tam w okolicy człowieka się pojawiają i teraz trudno wyciągnąć wnioski, czy jest ich więcej, czy są po prostu częściej widywane, bo temat jest ciekawy, chwytliwy, bo technologia idzie do przodu i łatwiej jest zarejestrować obecność dzikich zwierząt w sąsiedztwie człowieka. Natomiast sama liczba szkód rzeczywiście w stosunku do tego kulminacyjnego 2023 roku, no trochę nam spada.
1: To są zwierzęta, które przede wszystkim podejrzewam zagrażają właśnie innym zwierzętom, jakby one dla ludzi chyba nie są dużym zagrożeniem.
4: Znaczy, jest to dzikie zwierzę, tak? Jest to wilk, jest to drapieżnik, zatem jak do każdego dzikiego zwierzęcia trzeba do wilka podchodzić z odpowiednim dystansem. Natomiast przypadki, kiedy wilk może stanowić zagrożenie dla człowieka są bardzo ograniczone i Przede wszystkim tym punktem takim zapalnym i trudnym są sytuacje szkód powodowanych przez wilki właśnie na zwierzętach gospodarskich. Jeżeli ten pokarm jest dostępny, jeżeli te zwierzęta są niezabezpieczone w odpowiedni sposób, albo na przykład w nocy przebywają na pastwisku, no to jest to naturalne jakby zaproszenie dla wilka do tego, żeby skorzystać. No, każdy lubi mieć łatwy dostęp do pożywienia i nie inaczej jest w przypadku wilka. Natomiast dla człowieka wilk nie stanowi bezpośredniego zagrożenia w normalnej sytuacji. Wilki wykazują naturalną bojaźń przed człowiekiem. Nie jesteśmy dla niego żadnym interesującym go pokarmem. No i przede wszystkim przypadki śmiertelnego jakiegoś pogryzienia czy przez wilka człowieka miały miejsce bodajże w ostatnim czasie gdzieś tam w okolicach II wojny światowej, więc w Polsce takie rzeczy się nie działy. Zdarzały się incydenty z pokąsaniem przez wilka, ale bardzo często były to osobniki, które zostały w jakiś sposób schabituowane przez człowieka, to znaczy były przyzwyczajone, bo miały dostęp do ludzkiego pożywienia, na przykład dostęp do odpadów różnego rodzaju, bądź wprost były po prostu dokarmiane przez człowieka. I z tytułu przyzwyczajenia i takiej relacji, że człowiek równa się pożywienie, no mogło dochodzić do sytuacji trudnych, kontrowersyjnych, bądź właśnie takich związanych potem z jakąś niebezpieczną interakcją między wilkiem a człowiekiem. Natomiast no, nigdy to nie były przypadki śmiertelne.
5: Jeżeli chodzi o wydane zgody, to ile takich zgód Państwo na ten rok wydaliście w naszym regionie i też jak wygląda sytuacja w okolicach Olsztyna?
4: W tym roku wydaliśmy 4 zezwolenia dla samorządów. To było gmina Kurzętnik, Kalinowo, Mrągowo i Giedrzwałt. Oraz takie zezwolenia posiadają 2 osoby fizyczne w formie decyzji, takiej klasycznej pisemnej. I wydaliśmy też taką jedną decyzję, zezwolenie ustne, bo też jest taka możliwość w przypadku nagłego zagrożenia, że hodowca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na płoszenie i niepokojenie właśnie w formie ustnej. Także do tych 6, które w tej chwili mamy wydane, doszła jeszcze jedna taka decyzja. No w okolicach Olsztyna mamy zgłaszane różnego rodzaju sytuacje, incydenty z udziałem wilka. No w najbliższym otoczeniu Olsztyna to właśnie gmina Giedrzwałt posiada takie zezwolenie na płoszenie i niepokojenie. Zostało ono wydane z uwagi właśnie na bezpieczeństwo tak zwane publiczne. Swego czasu również gmina Stawiguda ubiegała się o takie zezwolenie.
5: Ale samo miasto raczej nie jest zagrożone.
4: Nie podejrzewam. No miasto nie jest naturalnym środowiskiem, w którym możemy spotkać wilka. Nie ma tutaj też dostępności naturalnych ofiar, które wilk mógłby sobie upatrzeć jako pożywienie. Zdarzają się sytuacje zwierząt, które no, dostaną się na teren miasta, nawet takich jak wilk i mają kłopot z opuszczeniem terenu miasta, ale są to zwykle sytuacje bardzo marginalne, odosobnione. Zwykle dotyczą osobników w trakcie dyspersji, czyli takich młodych, które odłączyły się już od rodziny i poszukują gdzieś tam swojego miejsca i swojej przestrzeni, wędrując, czasami wpadają, że tak powiem, w taką pułapkę, zawędrują na tereny miejskie. Natomiast no, miasto nie jest takim obszarem, gdzie ten wilk ma tutaj cokolwiek do roboty i on po prostu nie będzie zainteresowany. Raczej jest to kwestia przypadku.
5: Gdybyśmy, ewentualnie, no bo pogoda zaczyna temu sprzyjać, wybrali się na spacer gdzieś tam lasami od Olsztyna, na przykład właśnie w stronę Giedrzwałtu i przez przypadek spotkalibyśmy takiego wilka. Jak się w takiej sytuacji zachować?
4: Przede wszystkim trzeba celebrować chwilę, bo obserwacja wilka, mimo takiego ogólnego szumu, który wokół wilka funkcjonuje, nie jest czymś powszechnym i częstym, więc na pewno w pierwszej kolejności jako jakieś wydarzenie przyrodnicze można się tym ucieszyć. Natomiast z takich względów bezpieczeństwa trzeba pamiętać, że wilk bardzo źle widzi. Jest to zwierzę, które ma bardzo wyostrzony zmysł węchu oraz zmysł słuchu. Natomiast przyjmuje się, że wilk zauważa nas z odległości 30-40 metrów. Wcześniej jesteśmy dla niego słabo widoczni. Zatem jeżeli chcemy go po prostu w jakiś sposób zniechęcić do podejścia, czy chcemy czuć się bezpiecznie, trzeba zrobić trochę hałasu, poruszać się i to powinno w normalnych okolicznościach wystarczyć.
5: Czy wiadomo mniej więcej, jaka populacja, jak duża populacja wilków może być na Warmii i Mazurach?
4: Nie mamy dokładnych danych co do tego, ile tych wilków jest. Tak jak wspomniałam, są to zwierzęta bardzo mobilne, ale też terytorialne. W związku z tym można mniej więcej oszacować, ile takich wilczych rodzin mogłoby być na terytorium Warmii i Mazur. Ostatnie kalkulacje czy próby przeliczenia, ile wilków funkcjonuje tutaj na terenie naszego województwa, miały miejsce w 2015-16 roku. Wówczas szacowało się ich około 120. W tej chwili podajemy takie liczby jak 160 osobników. Natomiast trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że dokładnie tyle ich jest.
6: Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz, Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie, była naszą gościnią i opowiadała nam o wilkach, o tym, dlaczego wydawane są zezwolenia na ich płoszenie, jakie trzeba spełnić warunki, i też wspomniała o tym, co zrobić, kiedy takiego wilka na swojej drodze spotkamy. Ale spokojnie, mieszkańcy Olsztyna nie mają się czym martwić, ponieważ nasze miasto nie jest absolutnie ani odrobinę w zasięgu zainteresowania wilków. Mają naprawdę dużo ciekawsze, ładniejsze i bardziej przyjazne dla siebie okoliczności przyrody do przejęcia. A teraz zmienimy temat i wybierzemy się do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odbyła się konferencja związana m.in. z grantami sportowymi, przyznawanymi właśnie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego.
5: Panie Marszałku, ja bym jeszcze, gdybym mogła w paru słowach poprosić o komentarz do grantów sportowych, bo właśnie poza tym, że inwestujemy w naszych uczniów, no to też w sportowców.
7: To prawda, granty sportowe to jest jeden z kilkunastu naszych grantów. Od jakiegoś czasu, od paru ładnych lat inwestujemy w infrastrukturę sportową, tą taką drobną. Robimy to w partycypacji z samorządami, to w przypadku jest 50 na 50. I zawsze to powtarzam, że być może ktoś powie, że to są niewielkie kwoty. Ale jeżeli przeanalizujemy, ile tych projektów, bo zazwyczaj jest to po stronie dofinansowania, po stronie gminy jest więcej niż ta nasza dotacja. Więc jak zobaczymy przez te kilka lat, policzymy te wszystkie drobne inwestycje, czy to są siłownie pod chmurką, czy to są jakieś boiska na zewnątrz, czy to są zmodernizowane szatnie, piłkochwytacze, więc tych inwestycji jest naprawdę, naprawdę sporo. I dzięki temu ta mapa sportowa naszego regionu również się dobrze zmienia.
6: To naprawdę miło, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dba o swoich, także młodych sportowców. Zresztą to nie jedyne przyznawane granty, bo na jakieś wsparcie mogą liczyć też między innymi artyści. A już za chwilę na 95 tematy właściwie takie sportowe będą dwa, więc jeśli jesteście miłośnikami sportu, to zostańcie z 95 i dowiecie się z pewnością, co w najbliższych miesiącach będzie się zmieniało i co się już zmieniło w Olsztynie na korzyść właśnie małych i dużych sportowców.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Aga Wiśniewska, kłaniam się wszystkim bardzo, bardzo, bardzo nisko i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym teraz będzie bardzo sportowo. A to dlatego, że mamy do obgadania dwa tematy. Po pierwsze, zajmiemy się stadionem miejskim, który no na razie jeszcze nie jakoś bardzo widocznie, ale jednak ten temat posuwa się naprzód. I na przykład miasto podpisało umowę na kredyt właśnie na zrealizowanie tej inwestycji. O niej będą opowiadali nam nasi goście, a pierwszym z nich będzie prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
8: Jesteśmy w takich terminach, jakie sobie założyliśmy, czyli wszystkie etapy dzisiaj wykonujemy tak, jak do tej pory to było przyjęte. Bardzo dobre negocjacje z bankiem, dużo lepszy rezultat tych negocjacji niż zakładaliśmy wcześniej. To pokazuje, że nawet rynki finansowe dostrzegają wiarygodność miasta, bardzo dobry rating miasta. To nam pozwala właśnie skorzystać z takiego finansowania. Wiadomo, wszystkie inwestycje kosztują, tak samo ta inwestycja też będzie kosztowała. W tym miesiącu bardzo ważny etap z punktu widzenia finansowego i takiego zasadności realizacji tej inwestycji, najważniejszy etap, czyli podpisanie umowy na finansowanie. Coś, co jest absolutnym fundamentem, żeby pracować dalej. Za chwilę, jeszcze w czerwcu, plan jest na wyłonienie firmy, która wykona nam projekt zastępczy. Projekt zastępczy będzie realizowany przez około rok, ale z tymi dwoma dokumentami, czyli umową finansowania i projektem zastępczym, możemy już rozpisać przetarg na wykonawcę, a potem zaczynamy już etap realizacyjny. W Warmię budujemy, tu już mamy wykonawcę. Przypominam, że to jest też stadion, ale o zupełnie innym charakterze, bo dla dzieci, młodzieży prawdopodobnie Stomil też będzie grał w momencie, kiedy tutaj będą powstawały te obiekty. Przypomnijmy, dzisiaj w Olsztynie jest jedno pełnowymiarowe miejskie boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jedno na miasto w prawie 200-tysięczne, bo różnie te statystyki są liczone, gdzie średnia to jest od 8-10 w tego typu miastach takich boisk, bo piłka nożna, trzeba to cały czas przypominać, jest takim sportem najbardziej masowym, od którego dzieci zaczynają swoją przygodę ze sportem, z aktywnością. Musimy też jako Olsztyn na to odpowiedzieć, bo jesteśmy stolicą regionu, jesteśmy dużym miastem z aspiracjami sportowymi, coraz częściej na nie odpowiadamy. Widać, że umiemy zarządzać naszymi obiektami, one są pełne, trybuny są pełne, to widać chociażby po hali Urania, więc kolejny etap to uzupełnienie tej infrastruktury, której dzisiaj nam w Olsztynie brakuje. A to jest na przykład stadion miejski, który jak wygląda dziś, no wszyscy widzimy, trzeba to w końcu było zmienić. Nie bez przyczyny podjąłem decyzję, że stadion zostaje na swoim miejscu. Nie sprzedajemy tej działki, budujemy właśnie tu. Po pierwsze, to tradycja tego miejsca i historii naszego klubu Stomil. Po drugie, to centrum miasta, bardzo dobrze skomunikowane z działkami, z przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Tu dookoła stadionu powstanie też około 500 miejsc postojowych. W związku z tym podjąłem decyzję, że zbudujemy tutaj punkt obsługi dla naszych mieszkańców. Taki od początku do końca przemyślany pod kątem obsługi mieszkańca. Tak, żeby nikt nie miał problemów z dojściem, z dojazdem, czy na wózku, czy z wózkiem, czy z innymi problemami komunikacyjnymi, tak żeby można było załatwić tutaj większość urzędowych spraw, takich, które załatwia się w ratuszu, od dowodów rejestracyjnych, dowodów osobistych, spraw podatkowych i przeróżnych innych rzeczy, które się załatwia na co dzień w ratuszu naszym, do którego no, dostęp jest utrudniony. Ja często widzę, jak ciężko komuś wejść, podjechać pod te rampy, to obiekt sprzed stu kilkudziesięciu lat, dlatego chcę, żeby ten nasz stadion żył cały rok, nie tylko chwilami, a do tego przestrzenie takie typowo komercyjne, konferencyjne, restauracyjne, czy też wszystkie te przestrzenie, które szatniowe, czy sale rehabilitacyjne, żeby były wykorzystywane przez cały rok. To nam pozwoli bilansować ten obiekt, jeśli chodzi o koszty utrzymania. To nam pozwoli zarabiać na to, żeby ten obiekt się sam utrzymywał i to jest jak najbardziej możliwe. Będziemy mieli piękny obiekt typowo piłkarski, piękny obiekt nowoczesny, ładnie wyglądający w Śródmieściu, którego się nie będziemy musieli wstydzić, a który do tego jeszcze będzie żywy, będzie wykorzystywany przez mieszkańców. Dodam jeszcze, że w przestrzeniach pod ciągami komunikacyjnymi, pod trybunami, planujemy przeznaczenie nawet około 2000 metrów do wynajęcia, do skomercjalizowania, z czego też stadion będzie mógł czerpać zyski, żeby utrzymywać swoje funkcjonowanie.
1: A w razie czego to będzie pełniło funkcję schronów?
8: Schrony to jeszcze inna historia, to przestrzeń, którą chcemy wygospodarować pod parkingami. Taki jest plan, żeby zbudować tutaj też schrony.
1: Jeszcze na chwilę a propos tego boiska, jedynego naszego pełnowymiarowego, to jest właśnie to boisko na Warmii?
8: Dzisiaj mamy pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią na Dajtkach, które jest bardzo, bardzo silnie eksploatowane. Kluby wręcz prawie, że biją się o możliwość korzystania z tego obiektu, a mamy kilka tysięcy dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców, którzy grają w piłkę nożną amatorsko lub z marzeniami o jakiejś bardziej profesjonalnej grze i mamy dla nich jedno boisko.
1: Czy to z tego też wynika to, że to boisko na Warmii ma być jeszcze w tym roku oddane?
8: To akurat wynika z tego, że akurat to jest dużo prostsza budowa. 18 miesięcy to na wybudowanie całej tej infrastruktury to jest właśnie tyle, ile tutaj wyliczyliśmy, że potrzeba. Jeśli ktoś nie wierzył, no to dzisiaj już ma naprawdę mało do tego podstaw, bo podpisaliśmy bardzo ważną umowę z bankiem o finansowaniu naszej inwestycji z budowy stadionu miejskiego. To jest taki fundament, żeby w ogóle mówić o dalszych etapach. Umowa bardzo korzystna z bardzo dużym bankiem, bo jest to Erste Bank, wcześniej znany jako Santander. Coś, co umożliwia nam mówienie o tym, że za rok zaczynamy prace budowlane.
9: Zbigniew Trzaska, prezes zarządu Hala Olsztyn spółka z o.o. No, negocjacje trwały dobre pół roku, także było kilka banków chętnych i tak naprawdę cały czas zapraszaliśmy do aktualizacji oferty z każdym z doszczegółowieniem oferty przez banki. Prosiliśmy wszystkich oferentów o złożenie kolejnej oferty. Ostatecznie w trzeciej turze bodajże rozstrzygnęliśmy to. No, tutaj akurat oferta banku Erste. Jak zaczynaliśmy negocjacje jeszcze był Santander, teraz jest już Erste, była bezkonkurencyjna i tak naprawdę do pierwotnych założeń, jeżeli chodzi o całkowite koszty kredytu, myślimy, że gdzieś tu ładnych kilkanaście milionów przez te negocjacje udało się zaoszczędzić na przyszłość. To jest zaprojektowane, już wcześniej pojawiło się w wieloletnim planie finansowym zabezpieczenie środków dla spółki na powierzone zadanie, którym była budowa i zarządzanie stadionem. I tak, i w ramach i te kwoty będą w ramach rekompensaty przekazywane spółce. W ramach rekompensaty oczywiście za poniesione koszty związane z wykonywaniem zadania publicznego, czyli budowy i zarządzania stadionem. I to jest główne zabezpieczenie też dla banku i przegłosowane na Radzie Miejskiej, także to jest takie zabezpieczenie. Jest to na pewno duże wyzwanie, nie tylko dla mnie, to dla całego miasta. No, wiemy, jak wielkie są oczekiwania tutaj w mieście, ile czeka się na ten obiekt, jak widzimy tutaj dookoła. No, czas na taki nowoczesny obiekt w mieście wojewódzkim i mieszkańcy, i kibice na pewno zasłużyli na to, żeby w komfortowych, fajnych warunkach oglądać mecz, ale też przeżywać inne wydarzenia i na co dzień znaleźć tutaj stadion jako miejsce rozrywki i spędzania wolnego czasu. Budowa według harmonogramu powinna rozpocząć się pod koniec 2027 roku, ale oczywiście zostawiamy sobie furtkę na proceduralne rzeczy, bo przed nami rozstrzygnięcie dwóch przetargów, najpierw na projekt zamienny, potem jak skończymy projektować, będzie wyłonienie generalnego wykonawcy. Mamy nadzieję, że jeżeli wszystko zgodnie z terminami i z procedurami będzie przebiegało bezproblemowo, pod koniec 2027 powinniśmy już tutaj zobaczyć początek pracy. Dokładnie czyścimy teren. Tak jak Państwo wiecie, pewnie te wszystkie trybuny tutaj są na wałach, także te wały równamy na zero. Powstaje nowoczesna konstrukcja, która ma umożliwić właśnie też te dodatkowe funkcje dookoła stadionu na koronie i na zewnątrz, ale też w środku. No, piłka nożna jeszcze do końca 2027 do rozpoczęcia tych robót budowlanych na pewno będzie tutaj gościła. Mamy nadzieję, że potem zakończony zostanie projekt budowa warmi stadionu, także tamte warunki będą odpowiednie na to, żeby tymczasowo przynajmniej przeprowadzać mecze ligowe zgodnie z wymogami organizatora rozgrywek, czyli PZPN.
10: Dzień dobry, Mariusz Chojnacki, Erste Bank Polska.
5: No właśnie, już tutaj spytałam koleżankę i powiedziała, że to jest dla Państwa bardzo ważna umowa, ta, którą podpisaliście z miastem.
10: Tak, jest to bardzo ważna umowa, ponieważ jesteśmy świeżo po zmianie nazwy na Erste Bank Polska, więc jest to pierwsza umowa o kredyt inwestycyjny, który podpisaliśmy tutaj ze spółką.
5: Rzeczywiście te rozmowy trwały długo?
10: Tak, tak. Zaczęliśmy jeszcze jako Santander Bank Polska, więc troszeczkę to trwało. Były trzy takie dość duże sesje negocjacyjne. Składaliśmy oferty, które później, że tak powiem, po negocjacjach były jeszcze rewidowane. No i finalnie tą ostateczną ofertę złożyliśmy, która przyniosła nam szczęście.
5: To właśnie z czego mogło wynikać to, że akurat ta oferta przyniosła szczęście? Znaczy, możemy w ogóle o tych warunkach mówić?
10: Myślę, że mogę powiedzieć ogólnie. W ramach tych sesji negocjacyjnych i rozmów z miastem i ze spółką doszliśmy do pakietu zabezpieczeń, który był akceptowany przez obie strony. Potem została już złożona oferta finalna, cenowa, no i ta cena wygrała, tak jak w tym postępowaniu.
11: Oczywiście na te inwestycje, czyli na stadion miejski w Olsztynie, będziemy musieli jeszcze nieco zaczekać, ale wierzę w to, że będzie to inwestycja bardzo imponująca. Miejmy nadzieję też, że będzie spełniała oczekiwania zarówno piłkarzy, jak i kibiców. A to też jeszcze nie wszystkie tematy sportowe, które chciałabym w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna poruszyć. Wrócę na chwilę, bo już o tym trochę wspominaliśmy, na zatorze i na boisko wyremontowane przed szkołą podstawową numer 13. W Olsztynie właśnie. Bo to właśnie tutaj z okazji Dnia Dziecka oficjalnie oddano nowe boisko. Głównie do gry w koszykówkę, ale jest też nowy plac do grania w piłkę nożną, pojawiła się też nowa bieżnia, jest też miejsce, po którym można pojeździć czy to rolkami, czy to deskorolką, chociaż byłoby chyba trochę ciężko, ale kto wie, ale pewnie i hulajnogą można byłoby spróbować. No i właśnie już za chwilę pan prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, będzie nam opowiadał o tym, jak ważna jest to inwestycja i że to nie jest jedyna taka inwestycja na terenie zatorzańskich szkół. A tylko przypomnę jeszcze, że to boisko zostało zrealizowane w dużej części ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, do którego dorzucił się też wojewoda warmińsko-mazurski. Dlatego też Radosław Król za chwilę też na naszej antenie się pojawi. I tylko może jeszcze nadmienię, że kiedy panowie zapytali dzieciaki, co dzieci lubią dostawać z okazji Dnia Dziecka, to większość krzyknęła, że prezenty, tak bardzo ogólnie. Jedno dziecko wyrwało się, że pieniądze. No i do tego też będzie za chwilę całkiem sympatyczne nawiązanie.
8: Mam nadzieję, że to pierwszy etap i przed nami jeszcze wiele inwestycji szkolnych, bo my bardzo chcemy inwestować w nasze szkoły, w poprawę tego, jak one wyglądają. Jest bardzo wiele do zrobienia w naszych obiektach. W tej chwili jesteśmy w trakcie kilku bardzo ważnych inwestycji właśnie w naszych dużych szkołach. Przedszkola już za nami, kolejna bursa. Szykujemy projekty, szykujemy też projekty na obiekty sportowe. Za chwilę kolejny ornik będziemy budować właśnie na zatorzu w waszej sąsiedniej szkole. Dziś za chwilę rozbudowujemy nasz stadion Warmia. To też obiekty dla dzieci i młodzieży. Inwestujemy w tą infrastrukturę szkolną. To jest coś, co trzeba robić codziennie, nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale dzisiaj cieszmy się, bawmy się. Dzieci nie mogą się doczekać, żeby wejść na ten obiekt. Zatem ja już kończę. My swoje zrobiliśmy, teraz wszystko w waszych rękach. Dziękuję bardzo.
12: No tak, szanowni państwo, dzieci słyszały, chcą kasę. No to kasa przyszła. Prawie 600 tysięcy złotych, wsparcie budżetu obywatelskiego. To chwała mieszkańcom za to, że doceniają, widzą tego typu inwestycje, bo one są rzeczywiście najważniejsze, bo to, co mamy najcenniejsze, to jest to nasze dzieci. One dzisiaj są naszą przyszłością, ich rozwój, ich bezpieczeństwo to dla nas też ogromna troska, a szczególnie w czasach niebezpiecznych, dlatego przygotowanie dzieci pod względem sportowym, odcięcie ich od komputerów, od smartfonów, mimo że tego dzisiaj nie powiedzą, od gier, to jest to, co jest ważne. To naprawdę ważne, bo wychowanie w kulturze fizycznej to wychowanie dobre każdego dziecka. To jest dobre dla jego zdrowia, dla dobrego społeczeństwa i dla nas wszystkich.
11: Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król przed chwilą pojawił się na naszej antenie i to był ostatni gość w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. A mi w takim razie nie pozostaje już nic innego, jak tylko się z wami na chwilę pożegnać, ale oczywiście na 95 wrócę z kolejną dawką informacji. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o wilkach na naszej antenie i to nie jest jedyne zwierzę, które w najbliższym czasie pojawi się na naszych falach, a to dlatego, że byłam też świadkiem wypuszczenia dwóch łabędzi i jednego bielika na wolność. Ptaki te po prostu były pod opieką Fundacji Albatros, który po doprowadzeniu zwierzaków do dobrej kondycji właśnie zwrócił im wolność, wypuszczając je w takim odpowiednim miejscu. I o tym, gdzie to było i jaka jest historia tych ptaków, o tym będziemy sobie za jakiś czas na 95 opowiadać. Więc jeśli jest wam bliski sercu taki temat, to słuchajcie uważnie. Meloradia z Olsztyna. A już teraz za uwagę dziękuję wam. Aga Wiśniewska. Kłaniam się. Pa, pa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł. I leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Głową nieco zawadziłam o jakieś tutaj wystające pręty, ale jakby jest zupełnie okej. Okay. Jeśli ktoś tam po drugiej stronie radioodbiornika ma ADHD, to wie, że takie rzeczy są zupełnie zwyczajne. Nie zwracamy na to specjalnie uwagi. Ja natomiast odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób jest diagnozowanych pod kątem ADHD i to chyba nawet dobrze, bo dobrze jest wiedzieć, co się dzieje z naszym mózgiem i jak mu pomóc funkcjonować tak, żeby było mu dobrze po prostu. A osoby, które nie mają takiego lub podobnego zaburzenia, nie są po prostu w stanie zrozumieć, co to się dzieje w tych naszych umysłach i dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, nawet jeżeli wydaje się to zupełnie absurdalne. Tak po prostu jest, tak po prostu to działa i dlatego czasami właśnie się zawadza albo głową, albo ręką o jakieś rzeczy, które są w pobliżu, chociaż teoretycznie się powinno tego nie robić, bo jakiś zmysł przestrzeni powinien tutaj zadziałać. Nie będziemy się natomiast rozwodzić teraz na temat ADHD, bo mamy kilka ciekawszych tematów, o których będzie nam opowiadała pani Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. A co się na naszej liście z tematami znalazło? Będzie o zasiłkach macierzyńskich i o tym, ilu panów też z tego zasiłku korzysta. Będzie o emeryturach i będzie też przestroga dotycząca oszustów, którzy wciąż próbują wyłudzać pieniądze i dane, podszywając się na przykład pod pracowników ZUS-u. To wszystko już za chwilę na naszej antenie, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście z nami zostali. Ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia jest podzielony na części, więc jeżeli tematy ZUS-owskie nie są Wam jakoś super ekstra bardzo bliskie, to powinniście zostać, jeżeli jest Wam bliska kultura, bo to o niej będziemy sobie rozmawiali już za, no tak plus minus 20 minut na 95. Zachęcam Was do tego oczywiście bardzo gorąco. A teraz obiecane tematy i wieści od pani Anny Grabowskiej z olsztyńskiego oddziału ZUS.
10: Na Warmii i Mazurach w pierwszych 4 miesiącach tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 8486 zasiłków macierzyńskich. 1740 zasiłków otrzymali ojcowie, a mamy 6746. W tym oddział ZUS w Elblągu wypłacił 2816 zasiłków, z czego 2204 zasiłki trafiły do kobiet. Natomiast oddział ZUS w Olsztynie wypłacił zasiłków macierzyńskich 5600 670, z czego 4542 zasiłki zostały wypłacone kobietom. To matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego w całym kraju korzystało ponad 231 700 kobiet, a tylko 64 300 mężczyzn. W sumie w całym kraju od stycznia do kwietnia tego roku zostało wypłaconych 296 tysięcy zasiłków. Nawet 6 tygodni przed porodem ubezpieczona mama może już skorzystać z płatnego zasiłku macierzyńskiego. Z tego samego zasiłku może też skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Dla osób ubezpieczonych zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Z tego ostatniego może skorzystać tylko ubezpieczony tata dziecka. Po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Długość urlopu zwiększa się wraz z liczbą urodzonych dzieci. Osoby, które prowadzą działalność i mają ulgę na start, w czasie której nie płacą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy, że nie mają ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie podlegają m.in. ubezpieczeniu chorobowemu, z którego wykładany jest zasiłek macierzyński. Dlatego warto dokładnie wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami i przygotować się do narodzin dziecka. Jeżeli w okresie ciąży lekarz stwierdzi, że przyszła mama jest niezdolna do pracy, może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, które potocznie nazywa się L4 i jest wystawione z kodem B. Kod B oznacza, że jest to ciąża. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane z powodu choroby występującej w okresie ciąży, a nie z powodu ciąży. Sama ciąża nie jest powodem do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Narodziny dziecka to moment, w którym system ubezpieczeń społecznych przewiduje szeroki katalog uprawnień dla rodziców. Pierwsze z nich to zasiłek macierzyński, za który występuje wynagrodzenie w czasie choroby, gdy rodzic opiekuje się dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłek pod warunkiem, że mama jest ubezpieczona, czyli od jej pensji jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku niektórych umów lub własnej działalności jest dobrowolna. Pierwsze 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przysługuje wyłącznie mamie. Pozostały okres może wykorzystać mama, a jeśli ona wróci do pracy, może zrezygnować z pozostałej części zasiłku na rzecz ojca. Kolejny przywilej rodziców to zasiłek macierzyński za okres urlopu uzupełniającego macierzyńskiego, który przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy o pracę rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz urodzonych w terminie, ale takich, które wymagają hospitalizacji. Może z niego skorzystać jedno z rodziców, jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej 5 dni po narodzinach. Urlop rodzicielski z kolei to dobrowolny, płatny urlop pracowniczy na opiekę nad dzieckiem. Jest to najdłuższy etap wsparcia. Rodzice mają dużą elastyczność w dzieleniu się tym urlopem, który trwa w zależności od tego, ile dzieci się urodziło. Na przykład 41 tygodni, gdy urodziło się jedno dziecko, lub 43 tygodnie, gdy urodziło się co najmniej dwoje dzieci. Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne 9-tygodniowe nieprzenaszalne prawo do części tego zasiłku. Rodzice mogą jednocześnie lub na przemiennie przebywać na urlopie rodzicielskim oraz pobierać zasiłek macierzyński, a sam okres pobierania zasiłku można podzielić na maksymalnie 5 części aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, do którego prawo jest wyłączne i samodzielnym dla taty, niezależnym od uprawnień mamy. Przysługuje także wtedy, gdy mama nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i nie może korzystać ze świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Urlop ojcowski to okres zwolnienia od pracy, który przysługuje tacie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na opiekę nad dzieckiem do czasu, aż dziecko skończy 12 miesiąc życia, albo aż upłynie 12 miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, jest to 14 dni kalendarzowych. Tata może go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch siedmiodniowych częściach. W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowanie wzrośnie, a to za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81%, natomiast środki, które są ulokowane na subkoncie, zwiększą się o 10,61%. Zgromadzone tam kwoty stanowią podstawę obliczenia emerytury, co oznacza, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości. Składki emerytalne, które są wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podlegają corocznemu pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji i w tym roku jest to 109,81%. Ma on też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Co niezwykle istotne jest dla ubezpieczonych, wskaźnik ten z mocy prawa nie może być ujemny. Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont, gdzie trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych, a także część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku. I tutaj przyrost wynosi aż 110,61%, natomiast w tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich 5 latach, które poprzedzają termin waloryzacji. Podobnie jak przy głównym koncie, tutaj również nie ma ryzyka ujemnego wyniku. Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które przed sobą mają jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy, a dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa to zasada procentu składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Emerytury rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na bardzo wysoki kapitał emerytalny. Warto pracować legalnie i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ważne też jest, aby na bieżąco śledzić stan konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i waloryzację zgromadzonych środków. Każdy może mieć dostęp do konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z domowego komputera, jak wystarczy zalogować się na swój profil na ezUS. Konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest tak samo ważne jak konto w banku, ponieważ zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną. Po przeprowadzeniu czerwcowej waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego, który urodził się po 31 grudnia 1948 roku. Dokument ten ma nazwę Informacja o stanie konta ubezpieczonego, czyli popularnie mówiąc IOSK-u, i zostanie on udostępniony elektronicznie na ezUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła już w tej sprawie papierowych listów. Mieszkaniec Zielonej Góry wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu ezUS i zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności, i ten pan powinien być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należą m.in. spreparowane SMS-y o niedopłatach, np. błąd w rozliczeniu zdrowotnym. Są to masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności. Innym sposobem wyłudzenia danych są fałszywe programy emerytalne, czyli tak zwane płatne programy emerytalne. Jest to telefon do seniorów z obietnicą

0: w ich domach, podszywając się pod urzędników państwowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyłamy wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu EZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, np. świadczenia dla rodzin. Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, należy zachować dyskrecję, czyli nie podawać poufnych informacji ani danych osobowych w odpowiedzi na podejrzane wiadomości. Należy ignorować nieznane linki. Nie należy klikać w żadne linki przesłane w mailach czy SMS-ach, czy przez komunikatory, jeśli nie mamy 100% pewności co do pochodzenia ich źródła. A także należy uważać na załączniki i nie otwierać plików załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanych adresów mailowych. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do autentyczności wiadomości, powinien skontaktować się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub zgłosić sprawę na policję.
1: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS była naszą gościnią i opowiadała nam o różnych, różnistych tematach, m.in. o zasiłkach macierzyńskich, z których bardzo chętnie korzystają też panowie z Warmii i Mazur. Było też kilka słów o emeryturach, a przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć też przestrogę dotyczącą tego, jakie sposoby wykorzystują oszuści, którzy chcą od nas wyłudzić między innymi dane osobowe. To wszystko w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, co dla Was przygotowałam. Za chwilę, jeszcze na chwilę do ZUS-u zajrzymy, ale będzie też rzut oka na repertuar olsztyńskiego Teatru Lalek. Pod koniec maja pojawił się nowy tytuł, to Pchła Szachrajka na podstawie tekstu Jana Brzechwy. I to właśnie o tej sztuce będziemy sobie już za chwilę opowiadali i od razu przestrzegam, że nie jest to opowieść skierowana tylko do najmłodszych, bo jak zresztą sami będziecie mieli okazję je usłyszeć, sporo jest tam też smaczków dla dorosłych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwie sapie, już ledwie zipie. A jeszcze palacz... I w tym miejscu może lepiej skończę. Wiersz Juliana Tuwima pojawił się na naszej antenie nie bez powodu. Lokomotywa. Skojarzyła mi się po prostu z tym, co ostatnio przeżywałam w związku z absolutnie afrykańskimi upałami, które przyszły do Olsztyna. Ni stąd, ni zowąd. Temperatura skoczyła na ponad 30 stopni i faktycznie nie było ani czym oddychać, ani za bardzo jak się przed tym żarem chować. Ale na szczęście jest już trochę lepiej i miejmy nadzieję, że tak zostanie. A to dlatego chociażby, że zbliża się festiwal Anima, przygotowany przez olsztyński Teatr Lalek, a jak już pewnie wiecie, ten festiwal wiąże się ze spektaklami m.in. w plenerze i byłoby dobrze, gdyby było ciepło, ale nie za gorąco i gdyby było trochę powietrza. Wspominam o tym też dlatego, że już za chwilę na naszej antenie właśnie do olsztyńskiego Teatru Lalek się wybierzemy i będziemy sobie opowiadali o jednym ze spektakli przygotowanych właśnie w ostatnich tygodniach. To Pchła Szachrajka, monodram, który będziecie mogli obejrzeć na dodatkowej scenie, którą stworzył sobie olsztyński Teatr Lalek w tym roku, czyli na tym przejściu tuż przy schodach na pierwsze piętro. Tam właśnie spektakl pod tytułem Pchła Szachrajka jest prezentowany. A o tym spektaklu i o tym, czy on na pewno jest tylko dla dzieci, już teraz będą nam opowiadać twórcy.
3: Agnieszka Roszko, jestem wieloletnią aktorką olsztyńskiego Teatru Lalek. Tak jak jest napisane w opisie, to jest spektakl interaktywny. A to znaczy, że będziemy prosić o pomoc naszych młodych widzów, żeby się zaangażowali w spektakl. Nie zdradzę, co to będzie, nie będę spoilerować, ale na pewno młodzi widzowie będą musieli w spektaklu uczestniczyć. A te techniki teatralne, więc przede wszystkim gra przedmiotem, ożywianie przedmiotu. Tu też nie będę spoilerować, jaki przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską. Także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście techniki teatralne Teatru Lalek właśnie są wykorzystywane. Brzechwa jest mistrzem słowa, mistrzem

0: Czym dowcipu. Ten dowcip tam jest, tylko trzeba go wydobyć. Bo pierwotnie w ogóle tekst Płysza Krajki był napisany dla osób dorosłych. Nie każdy o tym wie. Z czasem, w zasadzie chyba dopiero po II wojnie światowej, on został uznany za tekst dla dzieci. Ale tam, jak się, że tak powiem, głębiej zanurzyć, to tam jest wiele, wiele podtekstów, które tylko dorośli wyłapią. Jeszcze trzeba zauważyć to, że to jest tylko 9 obrazów. Ja przedstawiam tylko 9 obrazów. To nie jest cały tekst Płysza Krajki. On jest okrojony, są wybrane poszczególne sceny. Natomiast no, całość jest zdecydowanie dłuższa i tych smaczków tam jest o wiele, wiele więcej. My w naszym teatrze mamy spektakle od 0 do 100 lat, więc każdy sobie coś wynajdzie, na pewno dorośli również.
1: Tomek Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. To jest przepiękny tekst i uważam, że powinniśmy go przypominać dzieciom, dorosłym. Tutaj opiekun reżyserski tego projektu, Zbigniew Głowacki, zauważył, że Pchła Szachrajka, Brzechwy, to jest tekst, który nie powstał dla dzieci. On był opublikowany w Przekroju i dopiero dzięki tej swojej przepięknej poezji przypadkiem trafił w ręce jako przeznaczenie dla dzieci. No więc mamy taki spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale i dla dorosłych, bo tam jest dużo kodów, dużo zakamuflowanych rzeczy, więc myślę, że wszyscy się będą na tym świetnie bawić. Myślę, że przede wszystkim przepiękna poezja, obcowanie z niesamowitym językiem, jakiego dzisiaj tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Po drugie, również dlatego, że wciąż szukamy tych propozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym, w takim bazowym szukaniu odbiorców. No i jest to propozycja, która bardzo się wpisuje w to, co ja myślę sobie o teatrze. Po raz kolejny, bo w zeszłym sezonie premierowaliśmy Kleksa Szkoły Wyobraźni na podstawie Akademii Pana Kleksa i myślę sobie, że jak będzie taki moment, że zagramy oba tytuły w jednym miesiącu, to możemy mówić, że mamy festiwal Brzechwy prawie, że to jest przede wszystkim premiera, która inauguruje obchody weekendu z Dniem Dziecka, takie poprzedzające wielkie świętowanie. Jest Pchła Szachrajka, która potem będzie grana chyba do połowy czerwca aż, więc zapraszam, żeby zwracać uwagę, kiedy jest u nas w repertuarze. Zapraszam na naszą stronę internetową.
2: Na koniec jeszcze chciałam o tej przestrzeni, że ponownie ją wykorzystujecie. Wcześniej był tam odegrany wampir, spektakl typowo dla osób dorosłych, teraz coś dla młodych.
1: Tak, to jest odkryta przez nas przestrzeń. Ona nie jest łatwa, ponieważ ona trochę nam zaburza takie działanie na co dzień w teatrze. Wszyscy muszą chodzić na paluszkach, żeby nie przeszkadzać, a i tak przeszkadzają. Ale z drugiej strony bardzo zwiększamy nasze możliwości dla widza. Często słyszymy, że czemu gramy tak mało, czemu nie da się kupić biletów. No bo właśnie brakuje nam przestrzeni. I staramy się szukać nowych możliwości. I ta scena na piętrze, na której już premierowaliśmy Wampira dla dorosłych, teraz będzie na chwilę domem dla Pchły Szachrajki.
3: Zbigniew Głowacki, no, reżyser tego przedstawienia. Ten tekst sam się o to prosi. To jest tak, że on powoduje, ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to, do tego publiczność. No także to jest instynktowny wybór, powiedziałbym. Powiem, że z wielką radością. Czuję się, no w końcu spędziłem tutaj 10 lat, to kawał życia i duża część czasu, którą spędziłem, oddałem teatrowi. W związku z tym, no, ludzie są ci sami, prawda, którzy pojawili się również nowi, ale mnóstwo jest aktorów, z którymi również pracowałem. No i to właśnie przede wszystkim te kontakty międzyludzkie są ważne, kontakty, które kiedyś nawiązałem, one wracają i z tego się bardzo cieszę. Ja sądzę, że w czasach, kiedy to Brzechwa pisał, czyli to był 46 rok, o ile dobrze pamiętam, czyli tuż po wojnie, jeszcze inaczej traktowano literaturę dla dzieci niż dzisiaj. I myślę, że to oczywiście, tam jest mnóstwo elementów i odniesień do dorosłych, prawda? To dorośli to jakby inaczej rozumieją, ale w tamtych czasach jakby ta literatura dziecięca nie była tak, powiedziałbym, pedagogiczna, to znaczy, że pochylano się nad dzieckiem z wielką troską i tak dalej. To dziecko miało dorastać do tekstu, a nie tekst zniżać się do dziecka. I ja myślę, że tutaj akurat no, jest rzeczywiście pewna przewaga właśnie tej dorosłości w tym tekście, ten kierunek do dorosłego, ale myślę, że to dzieci równie dobrze czytały. Ja pierwszy raz tę książeczkę miałem w rękach w 56 roku, w ubiegłym wieku i jako dziecko to czytałem. Czyli no, Udało się. Także oczywiście dzieci nie chwytają wszystkiego. No tutaj między innymi dlatego są słowa, że to jest tekst już, powiedziałbym, dosyć stary i pewne pojęcia, pewne słowa są zupełnie nieznane. Na przykład żadne dziecko dzisiaj nie wie, co to są brewerie, prawda? Albo dzieci nie wiedzą, co to jest kontredans. Dlatego jest ta interaktywność, bo próbujemy właśnie również przerywając spektakl, przypomnieć dzieciom, albo nie, powiedzieć, bo one nie wiedzą, nie przypominam, powiedzieć dzieciom, czym to jest, co to jest kontredans, co to są brewerie, prawda, co to jest flit na przykład, no tutaj takie słowo pojawia się, nikt nie wie dzisiaj, co to jest. Także to również, no, ta interaktywność wynika z potrzeby pewnej kontaktu z widzem.
2: A jeżeli chodzi o muzykę i to właśnie, że to jest taki muzyczny spektakl?
3: No to jest jakby, to jest bardzo takie, żeby to zaistniało i wciągnęło widza, to musimy stosować różnorodne formy i muzyka jakby tutaj dodatkowo wnosi, muzyka, piosenka, bo to śpiewają dzieci razem z pchłą albo może inaczej narratorką, bo to już nie jest wiele postaci, Agnieszka Rożko się tutaj wciela. No i to wzbogaca ten tekst i jednocześnie uatrakcyjnia. Tu chodzi o atrakcję, a ta muzyka, no naprawdę, naprawdę pana Miłosza Sienkiewicza jest wspaniała, no fantastyczna, mi się bardzo to podoba. To co on zrobił, no będzie ważyło na losach tego spektaklu.
4: Pchła Szachrajka, spektakl przygotowany dla widzów od trzeciego roku życia bez górnej granicy, więc jeśli tylko macie ochotę i będzie ku temu okazja, to polecam wybrać się właśnie na ten monodram. W magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna to jeszcze nie wszystko. Jeszcze na chwilę chciałabym, żebyśmy posłuchali pani Anny Grabowskiej z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam opowiadała m.in. o emeryturach i o rentach i o tym, kto z nich korzysta, w jakiej ilości i komu właściwie one przysługują.
5: Od 1 czerwca zmieniły się limity dla części pracujących emerytów i rencistów, a po ich przekroczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć świadczenie albo całkowicie zawiesić jego wypłatę. Coraz więcej seniorów decyduje się na dodatkową pracę. Dla części jest to sposób na aktywność, a dla niektórych konieczność poratowania domowego budżetu. Od 1 czerwca zmieniają się limity dochodów dla osób, które pobierają wcześniejsze emerytury i renty. Część seniorów musi uważać na wysokość osiąganych miesięcznych zarobków. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. I w ich przypadku dodatkowe dochody absolutnie nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Limity dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osób, które pobierają emerytury pomostowe, osób, które korzystają z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także rencistów. I to właśnie te osoby muszą pilnować miesięcznych przychodów. Limity zmieniają się co 3 miesiące i są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, które ogłaszane jest przez Główny Urząd Statystyczny. Nowy bezpieczny próg wynosi 6694,10 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że seniorzy i renciści będą mogli zarobić o 255,60 zł więcej, a ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone. Zmieni się również drugi próg dochodowy, który wynosi 12431,80 zł brutto miesięcznie. Po jego przekroczeniu zakład zawiesi wypłatę emerytury lub renty za dany miesiąc. Osoby dorabiające do swoich świadczeń muszą poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy. Można to zrobić m.in. poprzez złożenie formularza ZUS ERP. Co roku, najpóźniej do końca lutego, należy dostarczyć również zaświadczenie o wysokości przychodów osiąganych w poprzednim roku kalendarzowym i na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. Osoby, które dorabiały i nie poinformowały Zakładu Ubezpieczeń o tym fakcie, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za 3 lata wstecz. Jeśli jednak przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok. W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypłatkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123 300 osób. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tysiąca, a to oznacza spadek o ponad 57 000 osób, czyli o niemal 1/3 mniej w ciągu dekady. Na koniec 2025 roku na Warmii i Mazurach renty wykładkowe pobierało 3549 osób, z czego oddział w Elblągu wypłacał 1710, a na oddział w ZUS w Olsztynie 1839 rent. Największą grupę niemal na równi stanowią osoby, które pobierają renty w związku z wykładkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78 400 do 57 200, a także z ponad 90 000 do niemal 59 000. W tym samym czasie spadła również liczba rent, które są związane z wykładkami w drodze do pracy lub z pracy, z 11 800 do 7,5 tysiąca. Wśród osób pobierających renty wykładkowe dominują osoby starsze. Ponad 2/3 z nich ma co najmniej 70 lat, natomiast średni wiek osoby pobierającej rentę wykładkową wynosi obecnie 73,9 roku. Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy i tak w grudniu 2025 roku stanowili ponad 64% wszystkich osób pobierających renty wypadkowe. Nasze dane pokazują, że spadek liczby rent wypadkowych nie jest zjawiskiem jednorazowym. Taka tendencja utrzymuje się nieprzerwanie od wielu lat. Na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpływa prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, natomiast pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.
4: Spotkaniem z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS kończymy ten odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za które bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Upalnie zrobiło się w Olsztynie i właśnie te upały przypominają nam o tym, że właściwie już zaczynają się wakacje, co cieszy sporą grupę uczniów z olsztyńskich szkół. I podejrzewam, że ich rodziców trochę też, a przede wszystkim kierowców, którzy na pewno odczują to, że na olsztyńskich ulicach zrobi się nieco luźniej, zwłaszcza z rana. Ale skoro już wspomnieliśmy sobie o uczniach, którzy prawdopodobnie w wakacje właśnie będą wybierali się na jakieś wycieczki, to teraz kilka słów o tym, że zanim nasze dziecko wsiądzie do takiego autokaru, to możemy zgłosić, żeby taki autokar został sprawdzony. I o tym, gdzie i jak to zrobić, opowie nam nasz gość.
7: Podkomisarz Jacek Wilczewski. Od 1 czerwca tego roku policjanci olsztyńskiej drogówki prowadzą stały punkt kontroli autokarów na parkingu przy stadionie przy ulicy Leonharda w Olsztynie. Mundurowi czekają na wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 8.00. W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli. Sprawdzenia pojazdów i kierowców poza określonymi godzinami działania odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym do Wydziału Ruchu Drogowego Olsztyńskiej Komendy Miejskiej. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej.
4: O bezpiecznych autokarach opowiadał nam podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. A teraz zabiorę Was na pewną konferencję, która była naprawdę spora i mówiono tam o wielu ważnych rzeczach, nie tylko dla Warmii i Mazur, ale też padło kilka słów istotnych dla Olsztyna. W stolicy Warmii i Mazur, czyli właśnie w Olsztynie, spotkała się Komisja Infrastruktury i rozmawiała na temat tego, w którym kierunku i jakie działania trzeba podjąć, żeby nasze warmińsko-mazurskie drogi między innymi się poprawiły. Wprawdzie musieliśmy się na tę konferencję trochę naczekać, ale ostatecznie chyba było warto. Zresztą posłuchajcie sami i wyciągnijcie wnioski.
8: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym po zakończeniu posiedzenia Komisji Infrastruktury. Posiedzenia, które dzisiaj jest tutaj w Olsztynie. Mirosław Suchoń, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury podjęła taką decyzję i taką inicjatywę, że w ciągu tej kadencji Sejmu będzie spotykała się z przedstawicielami regionów, z samorządami, także z przedstawicielami różnych instytucji na miejscu, tam gdzie będziemy jako komisja organizować posiedzenia wyjazdowe, po to, żeby usłyszeć głos regionów, po to, żeby usłyszeć głos tych, którzy na miejscu zajmują się inwestycjami w infrastrukturę. Jest to bardzo ważne, dlatego że właśnie tutaj najlepiej widać wszystkie te bariery i wyzwania, które powodują, że inwestycje czasami nie idą tak, jak byśmy chcieli. Jesteśmy po zakończeniu bardzo dobrego posiedzenia komisji. Usłyszeliśmy wiele ważnych informacji, dlatego bardzo dziękuję panu posłowi Ziejewskiemu, panu ministrowi, który jest inspiratorem, czy inicjatorem, lepiej powiedziane, naszego posiedzenia wyjazdowego w województwie warmińsko-mazurskim. Jesteśmy w województwie od wczoraj w Olsztynie i jutro kolejny dzień w Ełku, gdzie również będziemy mieli spotkania i posiedzenia po to, żeby wsłuchać się w głos lokalnej społeczności. Jest z nami pan minister Stanisław Bukowiec, który reprezentując ministerstwo też przedstawia najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w infrastrukturze tutaj. Ja przypomnę, że rząd pana premiera Donalda Tuska zdecydował, że w najbliższych latach na inwestycje przeznaczymy 1,5 biliona złotych i to są wielkie środki, dlatego tak ważne jest, żeby te inwestycje były prowadzone sprawnie. Stąd nasza obecność, żeby wsłuchać się w głos tych, którzy później inwestują, którzy realizują i tworzyć takie otoczenie prawne, które będzie sprzyjało tym inwestycjom. Także bardzo serdecznie dziękuję też panu ministrowi Stanisławowi Bukowcowi, ale również panu ministrowi Dariuszowi Klimczakowi, ministrowi infrastruktury, który podejmując te decyzje również współpracuje z komisją, żeby te warunki były jak najlepsze. Dziękuję również panu wojewodzie, który udostępnił nam dzisiaj salę. Było wielu samorządowców, przedstawicieli instytucji i to naprawdę dobre posiedzenie, z którego wyjeżdżamy z teczkami, można powiedzieć, pełnymi różnych pomysłów, które usprawnią w przyszłości prowadzenie inwestycji. A teraz poproszę pana ministra Stanisława Bukowca o zabranie głosu. Panie ministrze, bardzo proszę.
9: Dziękuję. Szanowni Państwo, posiedzenie tutaj w Olsztynie to była dobra rozmowa z samorządowcami, ale również okazja do tego, aby przedstawić jak resort infrastruktury, który reprezentuje, jakie realizuje zadania na Warmii i Mazurach. To w inwestycjach na drogach krajowych wartość 1,250 mld. Budowa dróg ekspresowych, przygotowanie do kolejnych etapów budowy tych dróg. Oczywiście są również naturalne problemy, jak choćby z S16. Czekamy na decyzję środowiskową. Wiemy, jak w trudnych warunkach środowiskowych, przyrodniczych ta inwestycja powstaje, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby ją zrealizować. Oprócz tych dużych zadań realizujemy również inne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, a więc 18 inwestycji realizowanych przez oddział Generalnej Dyrekcji na drogach krajowych, jeśli chodzi o budowę chodników przy drogach krajowych, budowę ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, więc tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, będą powstawać tego typu obiekty, aby to bezpieczeństwo poprawiać. To jest również współpraca z samorządami, jeśli chodzi o inwestycje w mniejszych miejscowościach, w miastach. Mówimy tutaj o wspólnej inwestycji na skrzyżowaniu dróg Sampława, Lubawa. Mówimy o nowym węźle, który po ważnych rozmowach ze stroną samorządową podjęliśmy decyzję o jego budowie na S5 jako kolejny węzeł przy Iławie. To jest przebudowa wiaduktu kolejowego bardzo ważnego w Iławie. I inne zadania, o których można by mówić długo. Chcemy, aby Warmia i Mazury były dobrze skomunikowane, żeby były dostępne, żeby nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, którzy tutaj przybywają, mieli możliwość właśnie dobrej jazdy po dobrych drogach. Przygotowujemy się do kolejnego naboru wsparcia dla samorządów. Zwiększamy kwotę do 3 miliardów złotych. W lipcu kolejny nabór, z tego 1 miliard będzie dedykowany na inwestycje w ramach remontów, tak zwanych nakładkowych na drogach, natomiast 2 miliardy na modernizację, przebudowę, budowę dróg gminnych, dróg powiatowych. Chcemy również walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i tutaj projekt ustawy, która będzie właśnie poprawiać tą sytuację, jeśli chodzi o dostępność do transportu publicznego. W tym przypadku proponujemy, aby na przykład wprowadzić możliwość tak zwanego transportu na życzenie, a więc tam, gdzie są tereny mniej zamieszkałe, żeby wójt mógł niekoniecznie uruchamiać linię autobusową, ale mógł do mieszkańców dedykować właśnie samochód, który ich dowiezie do urzędu, do szkoły, do lekarza, tam, gdzie jest potrzeba. Działamy, aby poprawiać i sytuację na drogach, również na kolei, ale również walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym.
10: Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.
11: Zbigniew Zielski, poseł Komisji Infrastruktury. Szanowni Państwo, drugi dzień owocnej wizyty na Warmii i Mazurach. Rozmawialiśmy o obwodnicy Szyman i bardzo pozytywna wiadomość jest dla nas, bo coraz bardziej ucieszyła, że pani dyrektor Dosiu powiedziała, że będzie skracała swoje opinie, żeby szybciej wydawać decyzje, żeby samorządy, żeby Generalna Dyrekcja Dróg, jak i Generalna Dyrekcja Kolei mogły szybciej wykonywać swoje inwestycje. I to jest budujące, że my dzisiaj osiągamy cele, rozmawiamy z samorządowcami, oni nam przedstawili swoje problemy, a to, co powiedział przewodniczący komisji Mirosław Suchoń, że my te ich tematy zabieramy do Warszawy i będziemy przekładać na konkretne wnioski do realizacji, przedstawiać ministrowi. I taki jest cel wizyty.
12: Krystyna Siwińska, wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury.
13: Dzień dobry Państwu. My jesteśmy już w kolejnym regionie Polski jako Komisja Infrastruktury. Jedziemy do poszczególnych województw, a mamy już za sobą i Małopolskie, i Świętokrzyskie, i Lubuskie, i Pomorskie, i dzisiaj jesteśmy na Warmii i Mazurach. To są bardzo potrzebne wizyty, dlatego że tak jak już i pan przewodniczący, pan minister, pan poseł wspomnieli, takie wizyty dają nam podstawy do tworzenia też zmian w przepisach. My mamy tutaj przykład dróg, które ulegają dewastacji, ponieważ taki, a nie inny grunt jest, ponieważ są takie, a nie inne tereny. Drogi nie mogą być z racji swojego usytuowania szersze, nie mogą inaczej być zbudowane. W związku z tym pewne rzeczy są kolizyjne, więc my takie informacje zbieramy po to, żeby też te przepisy zmieniać. Mamy przykład gmin wczoraj z wizytacji, że nie może spełnić tego warunku, że ma, ponieważ ma same tylko drogi gminne i powiatowe, nie ma żadnej drogi wojewódzkiej, więc nie spełnia podstawowego, jednego z podstawowych warunków, który jest wymagany w konkursie, jeśli ubiegamy się o środki. I takie rzeczy powinniśmy uwzględniać. One nie zawsze docierają do nas, do Warszawy. Te wizytacje w terenie naprawdę bardzo później ułatwiają nam pracę, ale jestem też przekonana, dają samorządowcom możliwość kontaktu zarówno z posłami, jak i z przedstawicielami różnych instytucji, ponieważ oni mogą nam opowiedzieć o tym, o tych swoich problemach. Także bardzo owocne 2 dni, jeszcze jutrzejszy dzień przed nami, ale my po to jesteśmy, żeby właśnie takie wizytacje też organizować i spotykać się z samorządowcami, za co też bardzo dziękuję, bo zarówno wczoraj, jak i dzisiaj obecność wielu, wielu samorządowców, ale też przedstawicieli instytucji daje nam też taką możliwość tych rozmów. Jesteśmy też do Państwa dyspozycji, bo przecież najlepsze informacje to są informacje z pierwszej ręki, a jak pan minister przyjechał, to on zawsze przyjeżdża z dobrymi informacjami, za co też mu bardzo dziękujemy, bo jest z nami od 2 dni.
10: Mateusz Szor, wicewojewoda warmińsko-mazurski.
14: Niezwykle ważne 3 dni dla naszego regionu. Dziękuję przede wszystkim panu ministrowi, panu przewodniczącemu, wszystkim członkom Komisji Infrastruktury, bo to pierwsza w historii wyjazdowa komisja właśnie na Warmii i Mazurach. Dziękuję za to, że parlamentarzyści patrzą na rozwój kraju, regionów, nie tylko z perspektywy warszawskich biurek, ale przyjeżdżają tutaj do nas w teren, by poznać nasze problemy, by poznać też nasze aspiracje inwestycyjne. A my tutaj na Warmii i Mazurach w regionie przygranicznym inwestycji potrzebujemy jak tlenu. Dlatego ważne spotkanie dziś z samorządowcami, którzy mogli również swoje wnioski tutaj przedstawiać. Zostali wysłuchani. Jestem przekonany, że komisja zajmie się tymi najważniejszymi problemami, które dotyczą naszego województwa. województwa. Wczoraj w Elblągu rozmawialiśmy o inwestycjach w subregionie elbląskim na Żuławach. Dziś tutaj przede wszystkim o inwestycjach drogowych, kolejowych, bo droga krajowa S16, droga krajowa S5 ma być kręgosłupem naszego regionu. To długo oczekiwane inwestycje. Trzymamy kciuki, aby zostały zrealizowane. Również tutaj jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, aby usprawnić tą procedurę wydawania decyzji środowiskowej, bo to dzisiaj jest główny problem, który przedłuża całą procedurę. Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, tutaj cieszy fakt planowanych linii kolejowych do Gołdapi, do Bartoszyc, do regionów przygranicznych, które dziś ze względu na tą sytuację geopolityczną są wykluczone rozwojowo, ale również i komunikacyjne. Jestem przekonany, że te inwestycje zostaną dobrze odebrane przez mieszkańców, że również dadzą dodatkowy impuls rozwojowy dla tych regionów. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to jedyny dostępny program na modernizację dróg tych lokalnych, powiatowych, gminnych i tu dziękuję panu ministrowi za tą partnerską współpracę. W tym roku to jest pierwotnie było 166 milionów złotych zaplanowane, ale tak naprawdę premier Donald Tusk zwiększył tę kwotę do 174 milionów, ponad 120 inwestycji już realizowanych, ale co cieszy również oszczędności przetargowe, które pojawiły się także w tym roku, już 20 wniosków z listy rezerwowej także będzie realizowane, a to są inwestycje długo oczekiwane przez mieszkańców, bo to drogi gminne, powiatowe, dojazd do szkoły, do pracy. Mieszkańcy czekają na te inwestycje, a tak naprawdę to jest taki papierek lakmusowy także dla samorządowców, którzy dbają o rozwój swoich małych ojczyzn.
4: Do tej rozmowy o infrastrukturze na Warmii i Mazurach jeszcze wrócimy, ale teraz chciałabym Wam dać odrobinę oddechu i zapraszam Was w związku z tym na krótką przerwę.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. W programie wita Was Aga Wiśniewska. Dzień dobry, kłaniam się. I już od razu pędzę z wiadomością, że będziemy się przysłuchiwali w najbliższym kwadransie głównie osobom związanym z Komisją Infrastruktury. Z komisją, która właśnie w Olsztynie w ostatnich kilku dniach się odbyła. Rozmawiano tam o wielu tematach związanych właśnie z tym, jak poprawić stan dróg, co można zrobić, żeby te połączenia warmińsko-mazurskie były lepsze, sprawniejsze i bezpieczniejsze.
15: Jako członek Komisji Infrastruktury i jednocześnie Komisji Finansów Publicznych chciałem zwrócić uwagę Państwa na dwa elementy. Jeden to te wielkie wydatki, które są zaplanowane w budżecie na infrastrukturę, głównie kolejową, to jest 1,5 biliona, dobrze mówię, 1,5 biliona. To są ogromne kwoty, ale bardzo ważne jest to, co dzisiaj dzięki panu przewodniczącemu realizujemy w całej Polsce. Słuchamy głosów samorządowców, bo samorząd wie najlepiej, jak najbardziej efektywnie wykorzystać te środki. Nie możemy sobie pomimo tak dużych nakładów pozwolić na jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie. O tym mówił również pan minister, mówiąc, że dzisiaj nie dajemy robót dodatkowych tak na chybił trafił, tylko staramy się każdą złotówkę oglądać z dwóch stron, żeby efektywnie ją wydać i to jest bardzo ważne. A drugi element, na który ja również zwracam uwagę, bo to jest bardzo ważna rzecz, o którym również pan minister dzisiaj mówił, to są elementy deregulacyjne w planie budowy dróg. Dróg, autostrad, ale również kolei. To są te drobne rzeczy, które musimy zmieniać, żeby ułatwiać procedowanie pozwoleń z RID-ów, wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych, bo dwie instytucje państwa odpowiedzialne za realizację tych zadań muszą ze sobą rozmawiać, muszą znaleźć dialog i jakby jeden jest cel, więc to powinno być jasne i dzisiaj usłyszeliśmy, że tam na drogach do 1 kilometra nie będzie potrzeba decyzji środowiskowej. Do 4, przepraszam. No to już mamy tutaj świetne wieści potwierdzone u samego źródła. Ja bardzo sobie życzę i życzę Państwu przede wszystkim i samorządowi, żeby takie wieści najszybciej docierały.
16: Rafał Kasprzyk, członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych.
17: Lucjan Pieczczyk, Świętokrzyskie, Komisja Infrastruktury. Który to jest frakcja scyzoryków popierająca warmińsko-mazurskie, to chyba ważne. To świadczy o tym, że mówiliśmy długo, poważnie i pewnie jeszcze, gdyby nie ta konferencja, dalej byśmy rozmawiali. Świadczy to o powadze spraw, a ja zgadzając się z wszystkim, co zostało powiedziane, powiem Wam tak bardzo od serca. Były lata, i to bardzo długie, gdzie do 2 miesięcy spędzałem w Waszym województwie. Głównie oczywiście na szlaku Wielkich Jezior żeglarsko. I dlaczego o tym mówię? Bo zajmowałem się bardzo dużo też przewozem łódek. I jeździłem po tych drogach samochodem marki Żuk. Kto bardzo, bardzo dużo lat ma, to wie, co to za samochód. Od tej pory samochody zmieniły się w sposób diametralny. Ale kiedy patrzę się na sieć dróg, to ta sieć dróg nie zmieniła się diametralnie. Mówię tu o takich drogach chociażby jak z Olsztyna do Ełku, jak szesnastka, jak piątka, bo też i zahaczałem przecież o Ostródę, o Iławę. Więc sami widzicie, że pora to zmienić. Jeżeli poszukacie sobie na Wikipedii lub w innych miejscach w internecie o wyjeździe kolejowym i dojeździe do Olsztyna, to znajdziecie takie stwierdzenie o trasie 223 kolejowej, tej, która prowadzi na Olsztynek, prawda? I tam jest napisane, że główna trasa komunikacyjna kolejowa łącząca Olsztyn z Warszawą, z Polską, zelektryfikowana, jednotorowa. Więc sami widzicie, że to nie wytrzymuje próby czasu i teraz mamy dobre wiadomości. Chociażby taką, że na odcinku Mrągowo-Ełk będzie to droga SK wreszcie. Rozumiemy te wszystkie sprawy związane ze środowiskiem, ale pamiętam, jak w latach 11-15, w czasie tamtej kadencji z panem posłem Pawłem Papkę rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z koleją, a działy się rzeczy wtedy rzeczywiście takie wycofujące kolej, tam znacie takie miejscowości, jak się pomylę, mnie poprawcie, Korsze. To najczęściej powtarzane słowo z języka warmińsko-mazurskiego wtedy było chyba przeze mnie. W związku z tym zmienia się to i trzymamy kciuki, ale oprócz trzymania kciuków jako parlamentarzyści też bardzo, bardzo będziemy się starać, żeby każdy z regionów, a więc i ten, zyskał na rozwiązaniach komunikacyjnych. I o tym dzisiaj była bardzo pozytywna rozmowa z dobrą nowiną.
18: Bardzo proszę, pan minister Stanisław Bukowiec.
19: To jeszcze postscriptum, proszę państwa. Rzecz, która może nie wprost wynika z tego spotkania, ale ważna szczególnie dla państwa, dla mieszkańców Warmii, Mazur i tych, którzy prowadzą również działalność turystyczną na tym terenie. Otóż z inicjatywy pana posła, pana przewodniczącego Mirosława Suchonia przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury powstał projekt ustawy, który zwalnia z opłaty etol samochody z przyczepami kempingowymi, które podróżują po naszym kraju. Tym sposobem Polacy, ale nie tylko Polacy, którzy będą na te wakacje jechać między innymi na Mazury, na Warmię, będą mieli zwolnienie z opłaty etol, przez to będzie im taniej, przez to również państwo jako prowadzący tutaj działalność turystyczną będziecie korzystać, mam nadzieję, w większym stopniu właśnie z tych osób. Ten projekt już jest ustawą przyjętą przez Sejm, w tej chwili jest w Senacie i wierzę w to, że wkrótce z Senatu wyjdzie, no i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze ten projekt tak, aby jeszcze w te wakacje on mógł wejść w życie. Realizujemy program budowy dróg krajowych i autostrad i w tym programie rządowym ta droga jest zapisana, więc naszym obowiązkiem jest zrealizowanie tego zadania. Oczywiście są problemy, o których wszyscy wiemy, ale tak jak dzisiaj pani dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zapowiedziała, że będzie skracała te terminy, będzie ta instytucja działać szybciej, sprawniej. Bierzemy to za dobrą monetę i liczymy, że dzięki temu uda się szybko przeprocedować właśnie tę decyzję środowiskową.
4: Dopowiadał w sprawie szesnastki Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. I zanim się z tym tematem pożegnamy, to jeszcze kilka słów od przewodniczącego Komisji Infrastruktury Mirosława Suchonia.
8: Jeszcze na zakończenie, bo oczywiście to jest ważne, żeby Komisja Infrastruktury miała w tym DNA współpracę. Dzisiaj oprócz państwa posłów, którzy są tutaj z nami w tej wizytacji, wierzę również pani posłanka Magdalena Kołodziejczak, pani posłanka Paulina Matysiak, panowie posłowie Łukasz Kmita, Robert Warwas, chyba wszystkich wymieniłem. Jest to reprezentacja bardzo szeroka, jeżeli chodzi też o ten wymiar klubowy w parlamencie, co też daje taki asumpt sposób do myślenia o zadaniach z różnego punktu widzenia, czyli o tej współpracy, która jest potrzebna w wymiarze prowadzenia inwestycji. Też Państwu posłom bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu Ministrowi, dziękuję Panu Wojewodzie jeszcze raz, który udostępnił nam miejsce. I na koniec taka refleksja. Byliśmy w porcie w Szymanach. Ten terminal jest przepiękny, muszę Państwu powiedzieć. I od razu przypomniało mi się, że i to jest pierwsza rzecz, że nasza komisja odrzuciła projekt ustawy dotyczący CPK, który no, bardzo uderzyłby ten port, dlatego że on potrzebuje wsparcia samorządu, a w tamtej ustawie to wsparcie zostałoby, gdyby tamta ustawa została przyjęta, ta tak dla CPK, którą też złożył prezydent Nawrocki, to wsparcie byłoby zabronione. I ten piękny port straciłby bardzo istotny silnik do rozwoju, a widzieliśmy na prezentacji, że on przynosi do lokalnej gospodarki ponad 1 mld zł. Nie w ujęciu samego portu, ale w ujęciu tego, to wyszło w analizie, którą wykonano, specjalistycznej analizie, ponad 1 mld zł przynosi dochodu do województwa. To znaczy, że prawdopodobnie każdy mieszkaniec tego województwa w taki czy inny sposób, w mniejszy, większy, jest jakoś również przez ten port wspierany. Myśmy te złe przepisy dla województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymali i to jest pierwsza dobra informacja. Natomiast druga, przy okazji wczorajszej wizyty w Elblągu, widzieliśmy jaki problem dla Elbląga, dla regionu sprawiło to, że ta inwestycja nie była przewidziana od początku do końca, łącznie z dotarciem jednostek do portu. Wiele lat opóźnienia, teraz to nadrabiamy, ale to nam pokazuje, jak ważne jest to, żeby takie inwestycje były planowane od A do Z, uwzględniając wszystkie po drodze etapy i efekt końcowy, bo kiedy zakończymy budowę tego portu, tego dojścia do portu i samorząd portu, to będzie potężny impuls do rozwoju i prawdopodobnie to mogłoby zostać już w pewien sposób skonsumowane przez region, gdyby ta inwestycja została od początku do końca zaplanowana poprawnie. Stąd też no, takie doświadczenie wywozimy z między innymi, a przynajmniej osobiście z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko dobre wiadomości dla województwa, ale również dobrą wiadomością jest to, że dzięki temu doświadczeniu kolejne inwestycje jako państwo będziemy planować i realizować jeszcze lepiej. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście wszyscy Państwo, którzy tu są gotowi do tego, żeby w formie setek też z Państwem porozmawiać.
4: Zatem czekamy na kolejne dobre wieści dla Warmii, Mazur i oczywiście dla Olsztyna w związku z poprawieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, czy jakiej tam sobie tylko zażyczymy. A zanim się pożegnamy z tym odcinkiem magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, chciałabym, żebyśmy jeszcze w kilku słowach powspominali o tym, że dzięki wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 4 jednostki dbające o nasze bezpieczeństwo w regionie dostały dofinansowanie. 3 z nich dostały dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych na zakup potrzebnego sprzętu. O szczegółach opowiedzą nasi goście, a zaczniemy od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego. Nie pierwszy raz jako samorząd województwa wspieracie służby. Jakiś czas temu podpisywaliście umowę na dofinansowanie wodniaków. Teraz kolejne służby dostaną pieniądze. To jest ważne też dla Was, żeby ich wspierać, głównie finansowo.
20: Zdecydowanie i zawsze to powtarzam, mimo to, że to nie jest nasz obowiązek. To są formacje, które są wspierane przez centralny, przez rząd. My czujemy się odpowiedzialni i czujemy się w tej odpowiedzialności, że musimy również pomóc i zadbać o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców i gości, którzy do nas przyjeżdżają, więc ten program jest już naprawdę od kilku ładnych lat. Tak, kwota jest w tym roku znowu większa, bo jest od 50 tysięcy większa dla każdej formacji i w tym roku do trójki, czyli Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej dołączyła Akademia Policji w Szczytnie, również z taką dotacją od nas. Rozmawialiśmy wcześniej o tym z panią komendant rektor. Jest taka potrzeba, stąd również rozszerzyliśmy swoje grono. Te pieniądze są doskonały sposób inwestowane, wydawane. One z całą pewnością służą poprawie bezpieczeństwa.
21: Inspektor Miłosz Olskowski, Komendant Wojewódzki
0: Państwowej Policji w Olsztynie.
21: Panie komendancie, 250 tysięcy to jest ani dużo, ani mało, podejrzewam, w waszych wydatkach, ale na co te pieniądze uda się wykorzystać?
0: Jestem niezmienny w tych tematach od 3 lat. Jednym z największych wyróżnień w ruchu drogowym jest przekraczanie prędkości na drodze, co niestety skutkuje tym, że 1/4 zdarzeń, czyli prawie 25% zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym dochodzi z przekroczenia nadmiernej prędkości. I mimo wszystkich rzeczy, które robimy, bo udaje się zmniejszać ilość wypadków i ilość ofiar śmiertelnych, to jednak 1/4 ofiar śmiertelnych jest z tej przyczyny. Dlatego odnawiamy flotę wideorejestratorów i to będą pieniążki przeznaczone, te 250 tysięcy na kolejne dofinansowanie do zakupu wideorejestratora nieoznakowanego wideorejestratora, który będzie się poruszał po drogach Warmii i Mazur.
22: Nadbrygadier Michał Kamieński, warmińsko-mazurski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
21: Chciałbym, żeby pan też nam opowiedział trochę, co się z tymi 250 tysiącami stanie.
22: Są to środki, które przeznaczymy na dofinansowanie konkretnie 2 pojazdów. Pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego i pojazdu mikrobusa. Oba pojazdy wykorzystujemy na co dzień w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale też w działaniach czy w zadaniach, które stawia przed nami ochrona ludności. Na przykład podczas COVID-u tego typu sprzęt był wykorzystywany do przewożenia ludzi do miejsc, gdzie były pobierane próbki, do miejsc izolacji. On zarówno podczas działań gaśniczych, podczas wypadków, podczas różnego rodzaju zagrożeń może być wykorzystywany i jest wykorzystywany.
21: Tym tematem kończymy to spotkanie z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Aga Wiśniewska, kłaniam się.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
12: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Pogoda sprzyja temu, żeby spacerować i zwiedzać nasze wspaniałe miasto, stolice Warmii i Mazur. A jak już będziecie tak spacerowali, to może wybralibyście się na przykład na Dłynę. Piękna olsztyńska rzeka, która ciągnie się prawie do granicy z Królewca. Ale jaka jest historia tej rzeki? O tym opowie nam Marta Kruk, przewodniczka turystyczna między innymi po Olsztynie, i właśnie ona zdradzi nam legendę o Łynie.
13: Marta Kruk, przewodniczka po Warmii i Mazurach.
12: I tym razem sobie porozmawiamy o legendach związanych z naszym regionem. Skupimy się tak trochę bardziej na Olsztynie i na Warmii. Od czego dobrze byłoby zacząć, żeby w ogóle poznawać legendy dotyczące naszego regionu?
13: Skupmy się na stolicy regionu i zacznijmy od Olsztyna. Ja czasem, jak oprowadzam wycieczki, pokazuję naszą główną, wspaniałą rzekę, Łynę, to mówię, że nazwa miasta Olsztyn wzięła się od nazwy rzeki Łyna, co często powoduje dosyć spore zdziwienie. No i należy tutaj wytłumaczyć całe początki i naszego miasta, i nazewnictwa. Bo przecież pierwszą nazwą miasta był Allenstein, tak? A Allenstein oznaczało nic innego jak gród nad rzeką Allen. Rzeką Allen czy rzeką Alną, jak było to spolszczane. A to z kolei słowo oznaczało w języku Prusów, czyli pierwszych osadników na tych ziemiach, oznaczało łanie. Czyli moglibyśmy sobie tłumaczyć, że nad rzekę przychodziły zwierzęta, pewnie różne leśne, ale może właśnie łanie przeważały, i w ten sposób nazwali Prusowie tą rzekę. Tak to nazwa tutaj funkcjonowała i później osadnicy, którzy już organizowali to miasto pierwsze, wykorzystali tę nazwę do stworzenia nazwy Allenstein. Więc Allenstein to pierwsza nazwa, którą spuszczyliśmy po prostu po latach, żeby brzmiała bardziej po polsku. Stąd mamy dzisiaj Olsztyn. No ale oczywiście nie tylko taka historia się z naszą rzeką i z naszym miastem wiąże, bo o samej Łynie są najmniej dwie legendy. Jedną opowiadała Maria Zientara-Malewska, opisała, i w tej legendzie Łyna była, można powiedzieć, jakąś taką syrenką może, mieszkanką podwodnego królestwa, córką króla jezior, która usłyszała któregoś razu nad brzegiem jeziora piękną melodię. kiedy wychnęła z tej wody, żeby zobaczyć, skąd melodia się niesie, okazało się, że to chłopak młody, później dowiadujemy się, że miał na imię Jaśko, który wygrywał sobie na fujarce jakąś melodię. Ona zapatrzona, zasłuchana w jego melodię, a on kątem oka też ją w końcu dojrzał, dostrzegł. No i zaczęli rozmawiać, zaczęli flirtować, no i wyszła z tego opowieść miłosna. Zakochali się w sobie, zapragnęli być razem. I o ile Jaśko byłby sobie takim tutaj warmińskim pastuszkiem, no to nic nie stało na przeszkodzie, natomiast Łyna okazuje się, że była córką króla jezior, więc jakby nie patrzeć, księżniczką. Więc tutaj król nie był zachwycony, że jego córka chciała się wydać za zwykłego pastuszka, a w dodatku człowieka. Natomiast Łyna była bardzo, bardzo zakochana i nie wyobrażała sobie życia bez Jaśka i bardzo prosiła ojca o pozwolenie na to. Ojciec w końcu się zgodził, no cóż było czynić, kochał swoją córkę, więc pozwolił, żeby Łyna z Jaśkiem związała swoje życie. No i żyli długo i szczęśliwie, byli naprawdę bardzo zakochani, wszystko im się pięknie układało, no ale to by była nudna legenda, gdyby tak się skończyła, prawda? Musiało się wydarzyć coś nieprzyjemnego. No i tak też się stało. Otóż na Jaśka któregoś razu spadło drzewo w lesie i bardzo ucierpiał, był bardzo poturbowany, leżał w łóżku przez wiele dni. Różne szeptuchy, zielarki i inne czarownice próbowały mu pomóc, ale nikt nie był w stanie go wyleczyć i wszyscy już stwierdzili, że prawdopodobnie to już jego koniec. Łyna nie mogła się absolutnie z tym pogodzić, płakała dniami i nocami i szukała różnych sposobów, żeby uratować ukochanego. I wreszcie przypomniała sobie, że w podwodnym królestwie, gdzieś na samym dnie jeziora, rośnie taka magiczna roślina, która potrafi uleczyć wszystko i wszystkich. Postanowiła wrócić do królestwa, ale przypomniała też sobie, że ojciec, dając jej pozwolenie na mieszkanie z Jaśkiem na brzegu, na powierzchni, zabronił jej powrotu do królestwa. No i tutaj była taka rozbieżność i dylematy Łyny, czy można tam wrócić, czy jednak nie, no ale chęć uratowania Jaśka była silniejsza. Wskoczyła więc do tego jeziora, odnalazła te miejsca, gdzie dawniej mieszkała, starała się po cichu gdzieś tak zakraść, żeby nikt jej nie zauważył. Długo, długo szukała tej magicznej rośliny, w końcu ją znalazła i ze wzruszenia rozpłakała się, po prostu zrywając ją. A trzeba wam wiedzieć, że jak ktoś się rozpłacze na dnie jeziora będąc, to te łzy odbijają się od dna dzwoniącym takim głosem. I całe podwodne królestwo usłyszało spadające na dno łzy Łyny i ojciec ją też tam dostrzegł. Pochwycił ją zaraz i powiedział: Łyno, nie tak się umawialiśmy. Jak już zdecydowałaś się mieszkać na ziemi, miałaś tu nigdy nie wracać. Ona przedstawiła mu sytuację, opowiedziała, dlaczego tak się stało, że no chciała ratować u swojego ukochanego. Ojciec mówi: no sorry, ale no niestety, musisz ponieść teraz jakąś straszną karę. Ona mówi: dobrze ojcze, poniosę każdą karę. Jestem na to gotowa, ale bardzo cię proszę, pozwól mi tylko uratować mojego Jaśka. Ojciec mówi: dobra, niech będzie twoje ostatnie życzenie. Będzie spełnione. Łyna wróciła z magiczną rośliną i rzeczywiście ona przywróciła Jaśkowi zdrowie, pełnię sił, ale w samym momencie Łyna musiała i przywitać go wracającego do sił i pożegnać, bo wiedziała, że ojciec szykuje dla niej jakąś karę. Ojciec natomiast wzruszony tym, jak bardzo, bardzo, bardzo się kochali, no karę wymierzyć musiał. Jako król, jako władca podwodnego królestwa, i zdecydował, że Łyna, skoro tak bardzo ukochała tę krainę, Warmię, i tak bardzo ukochała życie tutaj na ziemi, pozostanie na tej krainie, ale w postaci właśnie rzeki, którą dzisiaj mamy, przepływającą między innymi przez Olsztyn. No i teraz Łyna zamieniła się w rzekę, płynęła tu sobie pięknym, błękitnym strumieniem, a teraz Jaśko z kolei wypłakiwał oczy, przesiadując nad brzegiem, nie mogąc się pogodzić z tą sytuacją. Więc król jezior, poruszony także jego miłością, postanowił zostawić go również na wieki w towarzystwie Łyny i zamienił go w płaczącą wierzbę. I teraz na brzegu Łyny możecie dostrzec wierzbę, nawet już teraz nie jedną, która swoimi długimi gałęziami głaszcze fale. Więc wyobraźcie sobie wtedy, że to właśnie delikatnie palcami Jasiek pieści swoją kochaną Łynę.
12: Legendę o łynie opowiadała nam Marta Kruk, a teraz zostaniemy jeszcze trochę przy takich wodnych klimatach, a to dlatego, że wybierzemy się do Kortowa, a tam nasz gość będzie nam opowiadał o tym, czym zajmuje się klub akademicki Skorpena.
14: Dzień dobry, mam na imię Mieszko Raczyński, jestem prezesem klubu podwórków AKP Skorpena.
12: To jest jeden, no właśnie się przed chwilą dowiedziałam, jeden z najstarszych klubów w ogóle akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No to może przypomnijmy nieco jego historię. No właśnie, jak to się tutaj wszystko zaczęło?
14: Wszystko zaczęło się od tak naprawdę dwóch osób, które zaangażowały się w historię, w nurkowanie tutaj jeszcze dawno, kiedy to nie była Skorpena, a naukowe koło badań podwodnych. Dwie osoby się skrzyknęły i później tam w wyniku różnych, powiedzmy, działań, współpracy z różnymi innymi klubami, na przykład warszawskim klubem płetwonurków, no urodziła się Skorpena jako taka, jaką teraz widzimy.
12: No właśnie, a jaka ta Skorpena teraz jest?
14: Jesteśmy jednym chyba z bardziej aktywnych klubów, ciągle organizujemy jakieś akcje, ciągle nurkujemy, przeważnie raz w tygodniu jest ktoś z nas w wodzie, więc działamy prężnie, aktywnie, teraz jeszcze trochę zaczęliśmy się angażować w badania podwodne, ostatnio robiliśmy badania na jeziorze Starodworskim, właśnie na zlecenie UWM-u, więc myślę, że cały czas do przodu i aktywnie.
12: Czy to jest taki klub, do którego może dołączyć każdy? I teraz chodzi mi o to, czy to jest tylko dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy nie?
14: Nie wydaje mi się. Oczywiście tutaj może każdy dołączyć. Organizujemy kurs nie tylko dla studentów i doktorantów, ale też dla wszystkich, którzy są zainteresowani nurkowaniem. Oczywiście po pomoc może do nas przyjść każdy i zawsze jej chętnie udzielimy.
12: Czy były jakieś takie kamienie milowe właśnie w dziejach Skorpeny, która już liczy ponad 50 lat?
14: Czy kamienie milowe? Myślę, że no od początku to założenie naszego klubu, tu najważniejsza właśnie będzie część. A później myślę, że no każdy kolejny rok jest takim kamieniem dla nas milowym. W każdym roku dzieje się coraz więcej. Czy to powtarzamy te same akcje, które już organizujemy z wielkim sukcesem, na przykład jak nasz spływ płyną, czy ciągle wymyślamy jakieś nowe akcje i się rozwijamy, więc myślę, że każdy rok jest takim nowym dla nas kamieniem milowym, dla każdego zarządu.
12: No właśnie, a jak dużo w ogóle członków Skorpeny jest? No bo to jest też grupa, która rotuje, prawda?
14: Ciężko tak naprawdę policzyć, ponieważ mamy przez te 50 ponad lat zebraliśmy mnóstwo i absolwentów, i różnych osób zaprzyjaźnionych, więc myślę, że no ciężko jest nas policzyć.
15: W setkach.
12: Dobra. No i właśnie, bo tutaj została wspomniana jedna z waszych takich sztandarowych akcji, czyli spływ płyną. Ja pamiętam jeszcze te wydarzenia, kiedy brały w nich no właściwie chyba też setki osób udział. To była taka bardzo, bardzo kolorowa parada. Jak to się zmieniało? Bo się trochę zmieniło i chciałbym, żebyśmy podpowiedzieli też słuchaczom o tym, że przy okazji tego spływu robicie też coś dobrego dla środowiska.
14: Tak, jeżeli chodzi o samą formę naszego spływu łyną, no to na początku faktycznie to były bardzo duże i huczne akcje. Ze wsparciem miasta, ze wsparciem UWM-u, takie naprawdę organizowane, jako to była chyba największa impreza okołonurkowa w Polsce, jeżeli nie na świecie. Niestety po COVID-zie wszystko się trochę zmieniło. Mieliśmy parę lat przerwy, klub też się mocno zmienił przez ten czas, mieliśmy mniej członków i teraz dopiero wracamy jakby do takiej formy, która była jeszcze wcześniej. To cały czas to jakoś rozkręcamy, co roku jest, wydaje mi się, coraz więcej osób, no ale i tak do tych numerów sprzed, powiedzmy, pandemii ciężko będzie wrócić. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to oczywiście każdy spływ płyną jest też akcją prowadzoną do środowiska, co stało się, szczerze mówiąc, jedną z głównych działalności naszego klubu. Każdy dostaje tam oczywiście worki i staramy się wyciągnąć z tej łyny jak najwięcej śmieci. Widzimy w tym jakieś plusy, to też zmieniło się świadomość społeczna, ponieważ coraz mniej tych śmieci jest wyrzucanych, więc powiedzmy, zamiast wyciągać coraz to nowe śmieci, po prostu zgłębiamy się bardziej w dno tej rzeki, wyciągamy te, które już tam leżały 10, 20, 30 lat.
12: No dobrze, to teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym nurkowaniu samym. W ogóle co w tym jest fajnego? Dlaczego ludzie przychodzą do was, żeby się tego uczyć i jakie mamy możliwości tutaj u nas w Olsztynie do tego, żeby w ogóle to hobby realizować?
14: Jeżeli chodzi o realizację tego hobby, no to jesteśmy chyba w najlepszym miejscu w Polsce tego, ponieważ Olsztyn ma bardzo duże jezioro do okolicy. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, czy to będą głębokie jeziora, takie jeziora, gdzie będzie dużo tego życia na płytszych strefach. Jeżeli chodzi o to, co kręci, no to w tym nurkowaniu to każdy chyba sam odpowie sobie na to pytanie, bo jest ilu nurków, tyle odpowiedzi tak naprawdę. Jedni będą bardziej zaangażowani w wyjazdy zagraniczne, czyli rafy koralowe, Egipty i tak dalej. Takie wyjazdy też organizujemy raz, dwa razy do roku nam się zdarza. Jednak działalność naszego klubu taką codzienną, no z prostych przyczyn skupiamy raczej na tych jeziorach okolicznych, więc czy to będą jakieś głębsze nurkowania, czy to będzie właśnie poznawanie środowiska,

0: lekarz by stanowczo powiedział, że nie może nurkować. Jeżeli chodzi o bardziej konkretne, to będą problemy z zatokami, z przegrodą nosową. Wtedy, jeżeli są niedrożne, faktycznie z racji na zmiany ciśnienia może lekarz odradzić to nurkowanie albo wręcz zakazać nurkowania.
1: Wy nurkujecie tylko z butlami?
0: Nie tylko z butlami. To na tym się, powiedzmy, głównie skupiamy, ale nurkujemy też na wstrzymanym oddechu, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany. Myślę, że jeżeli chodzi o każdą formę nurkowania, ktoś by się w klubie znalazł, kto by tego próbował, albo kto by to dalej praktykował.
1: A jak to jest zimą, kiedy temperatury wody nie zachęcają do tego, żeby się w nich zamaczać?
0: Tutaj też bez problemów. Na przykład organizowaliśmy nurkowania podlodowe na Jeziorze Kortowskim, połączone też z kursem centralnym, czyli szkoliliśmy też w klubie instruktorów z całej Polski, jeżeli chodzi o bezpieczne prowadzenie nurkowań podlodowych, więc tutaj zima nie jest żadnym dla nas przeszkodą.
1: Chodzicie gdzieś trenować mimo wszystko?
0: To każde nurkowanie jest treningiem. Tutaj mamy oczywiście dostęp do basenu uniwersyteckiego. Każdy z naszych członków ma odpowiedni, z których można ten basen wejść za darmo, więc taki trening kondycyjny też oczywiście jest przydatny, ale też nie da się trenować nurkowania bez samego nurkowania. Na każdym nurkowaniu człowiek się uczy czegoś nowego. Może się spotkać z jakimiś nowymi problemami, to trochę dużo powiedziane, ale jakieś tam inne rozwiązania, powiedzmy, sprzętowe, co jak przyczepić, co jak skonfigurować sobie. Więc tutaj myślę, że najważniejszym treningiem dla nurka jest samo nurkowanie. Im częściej to robi, tym lepszy w tym się staje.
1: O działalności klubu studenckiego Skorpena opowiadał nam Mieszko Raczyński. I tym spotkaniem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę do Was oczywiście wrócę. Na 95. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Pogoda sprzyja temu, żeby spacerować i zwiedzać nasze wspaniałe miasto, stolice Warmii i Mazur. A jak już będziecie tak spacerowali, to może wybralibyście się na przykład na Dłynę. Piękna olsztyńska rzeka, która ciągnie się prawie do granicy z Królewca. Ale jaka jest historia tej rzeki? O tym opowie nam Marta Kruk, przewodniczka turystyczna między innymi po Olsztynie, i właśnie ona zdradzi nam legendę o Łynie.
3: Marta Kruk, przewodniczka po Warmii i Mazurach.
1: I tym razem sobie porozmawiamy o legendach związanych z naszym regionem. Skupimy się tak trochę bardziej na Olsztynie i na Warmii. Od czego dobrze byłoby zacząć, żeby w ogóle poznawać legendy dotyczące naszego regionu?
3: Skupmy się na stolicy regionu i zacznijmy od Olsztyna. Ja czasem, jak oprowadzam wycieczki, pokazuję naszą główną, wspaniałą rzekę, Łynę, to mówię, że nazwa miasta Olsztyn wzięła się od nazwy rzeki Łyna, co często powoduje dosyć spore zdziwienie. No i należy tutaj wytłumaczyć całe początki i naszego miasta, i nazewnictwa. Bo przecież pierwszą nazwą miasta był Allenstein, tak? A Allenstein oznaczało nic innego jak gród nad rzeką Allen. Rzeką Allen czy rzeką Alną, jak było to spolszczane. A to z kolei słowo oznaczało w języku Prusów, czyli pierwszych osadników na tych ziemiach, oznaczało łanie. Czyli moglibyśmy sobie tłumaczyć, że nad rzekę przychodziły zwierzęta, pewnie różne leśne, ale może właśnie łanie przeważały, i w ten sposób nazwali Prusowie tą rzekę. Tak to nazwa tutaj funkcjonowała, i później osadnicy, którzy już organizowali to miasto pierwsze, wykorzystali tę nazwę do stworzenia nazwy Allenstein. Więc Allenstein to pierwsza nazwa, którą spuszczyliśmy po prostu po latach, żeby brzmiała bardziej po polsku. Stąd mamy dzisiaj Olsztyn. No ale oczywiście nie tylko taka historia się z naszą rzeką i z naszym miastem wiąże, bo o samej Łynie są najmniej dwie legendy. Jedną opowiadała Maria Zientara-Malewska, opisała, i w tej legendzie Łyna była, można powiedzieć, jakąś taką syrenką może, mieszkanką podwodnego królestwa, córką króla jezior, która usłyszała któregoś razu nad brzegiem jeziora piękną melodię. Kiedy wychnęła z tej wody, żeby zobaczyć, skąd melodia się niesie, okazało się, że to chłopak młody, później dowiadujemy się, że miał na imię Jaśko, który wygrywał sobie na fujarce jakąś melodię. Ona zapatrzona, zasłuchana w jego melodię, a on kątem oka też ją w końcu dojrzał, dostrzegł. No i zaczęli rozmawiać, zaczęli flirtować, no i wyszła z tego opowieść miłosna. zakochali się w sobie, zapragnęli być razem. I o ile Jaśko był po sobie takim tutaj warmińskim,

0: takim pastuszkiem, no to mi nic nie stało na przeszkodzie, natomiast Łyna okazuje się, że była córką króla jezior, więc jakby nie patrzeć, księżniczką. Więc tutaj król nie był zachwycony, że jego córka chciała się wydać za zwykłego pastuszka, a w dodatku człowieka. Natomiast Łyna była bardzo, bardzo zakochana i nie wyobrażała sobie życia bez Jaśka i bardzo prosiła ojca o pozwolenie na to. Ojciec w końcu się zgodził, no cóż było czynić, kochał swoją córkę, więc pozwolił, żeby Łyna z Jaśkiem związała swoje życie. No i żyli długo i szczęśliwie. Byli naprawdę bardzo zakochani, wszystko im się pięknie układało, no ale to by była nudna legenda, gdyby tak się skończyła, prawda? Musiało się wydarzyć coś nieprzyjemnego. No i tak też się stało. Otóż na Jaśka któregoś razu spadło drzewo w lesie i bardzo ucierpiał, był bardzo poturbowany, leżał w łóżku przez wiele dni. Różne szeptuchy, zielarki i inne czarownice próbowały mu pomóc, ale nikt nie był w stanie go wyleczyć i wszyscy już stwierdzili, że prawdopodobnie to już jego koniec. Łyna nie mogła się absolutnie z tym pogodzić, płakała dniami i nocami i szukała różnych sposobów, żeby uratować ukochanego. I wreszcie przypomniała sobie, że w podwodnym królestwie, gdzieś na samym dnie jeziora, rośnie taka magiczna roślina, która potrafi leczyć wszystko i wszystkich. Postanowiła wrócić do królestwa, ale przypomniała też sobie, że ojciec, dając jej pozwolenie na mieszkanie z Jaśkiem na brzegu, na powierzchni, zabronił jej powrotu do królestwa. No i tutaj była taka rozbieżność i dylematy Łyny, czy można tam wrócić, czy jednak nie, no ale chęć uratowania Jaśka była silniejsza. Wskoczyła więc do tego jeziora, odnalazła te miejsca, gdzie dawniej mieszkała, starała się po cichu gdzieś tak zakraść, żeby nikt jej nie zauważył. Długo, długo szukała tej magicznej rośliny, w końcu ją znalazła i ze wzruszenia rozpłakała się, po prostu zrywając ją. A trzeba wam wiedzieć, że jak ktoś się rozpłacze na dnie jeziora będąc, to te łzy odbijają się od dna dzwoniącym takim pogłosem. I całe podwodne królestwo usłyszało spadające na dno łzy Łyny i ojciec ją też tam dostrzegł. Pochwycił ją zaraz i powiedział: Łyno, nie tak się umawialiśmy. Jak już zdecydowałaś się mieszkać na ziemi, miałaś tu nigdy nie wracać. Ona przedstawiła mu sytuację, powiedziała, dlaczego tak się stało, że no chciała ratować u swojego ukochanego. Ojciec mówi: no sorry, ale no niestety, musisz ponieść teraz jakąś straszną karę. Ona mówi: dobrze ojcze, poniosę każdą karę. Jestem na to gotowa, ale bardzo cię proszę, pozwól mi tylko uratować mojego Jaśka. Ojciec mówi: dobra, niech będzie twoje ostatnie życzenie, będzie spełnione. Łyna wróciła z magiczną rośliną i rzeczywiście ona przywróciła Jaśkowi zdrowie, pełnię sił, ale w samym momencie Łyna musiała i przywitać go wracającego do sił i pożegnać, bo wiedziała, że ojciec szykuje dla niej jakąś karę. Ojciec natomiast wzruszony tym, jak bardzo, bardzo, bardzo się kochali, no karę wymierzyć musiał. Jako król, jako władca podwodnego królestwa, i zdecydował, że Łyna, skoro tak bardzo ukochała tę krainę, tę armię, i tak bardzo ukochała życie tutaj na ziemi, pozostanie na tej krainie, ale w postaci właśnie rzeki, którą dzisiaj mamy, przepływającą między innymi przez Olsztyn. No i teraz Łyna zamieniła się w rzekę, płynęła tu sobie pięknym, błękitnym strumieniem, a teraz Jaśko z kolei wypłakiwał oczy, przesiadując nad brzegiem, nie mogąc się pogodzić z tą sytuacją. Więc król jezior, poruszony także jego miłością, postanowił zostawić go również na wieki w towarzystwie Łyny i zamienił go w płaczącą wierzbę. I teraz na brzegu Łyny możecie dostrzec wierzbę, nawet już teraz nie jedną, która swoimi długimi gałęziami głaszcze fale. Więc wyobraźcie sobie wtedy, że to właśnie delikatnie palcami Jasiek pieści swoją kochaną Łynę.
1: Legendy o Łynie opowiadała nam Marta Kruk, a teraz zostaniemy jeszcze trochę przy takich wodnych klimatach, a to dlatego, że wybierzemy się do Kortowa, a tam nasz gość będzie nam opowiadał o tym, czym zajmuje się klub akademicki Skorpena.
2: Dzień dobry, mam na imię Mieszko Raczyński, jestem prezesem klubu podchonorków AKP Skorpena.
1: To jest jeden, no właśnie się przed chwilą dowiedziałam, jeden z najstarszych klubów w ogóle akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No to może przypomnimy nieco jego historii, no właśnie jak to się tutaj wszystko zaczęło?
2: Wszystko zaczęło się od tak naprawdę dwóch osób, które zaangażowały się w historię, w nurkowanie tutaj jeszcze dawno, kiedy to nie była Skorpena, a naukowe koło badań podwodnych. Dwie osoby się skrzyknęły i później tam w wyniku różnych powiedzmy działań, współpracy z różnymi innymi klubami, na przykład Warszawskim Klubem Płetwonurków, no urodziła się Skorpena jako taka, jaką teraz widzimy.
1: No właśnie, a jaka ta Skorpena teraz jest?
2: Jesteśmy jednym chyba z bardziej aktywnych klubów, ciągle organizujemy jakieś akcje, ciągle nurkujemy, przeważnie raz w tygodniu jest ktoś z nas w wodzie, więc działamy prężnie, aktywnie, teraz jeszcze trochę zaczęliśmy się angażować w badania podwodne, ostatnio robiliśmy badania na Jeziorze Starodworskim, właśnie na zlecenie UWM-u, więc myślę, że cały czas do przodu i aktywnie.
1: Czy to jest taki klub, do którego może dołączyć każdy? I teraz chodzi mi o to, czy to jest tylko dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy nie?
2: Nie wydaje mi się. Oczywiście tutaj może każdy dołączyć. Organizujemy kurs nie tylko dla studentów i doktorantów, ale też dla wszystkich, którzy są zainteresowani nurkowaniem. Oczywiście po pomoc może do nas przyjść każdy i zawsze jej chętnie udzielimy.
1: A czy były jakieś takie kamienie milowe właśnie w dziejach Skorpeny, która już liczy ponad 50 lat?
2: Czy kamienie milowe? Myślę, że no od początku to założenie naszego klubu, tu najważniejsza właśnie będzie część. A później myślę, że no każdy kolejny rok jest takim kamieniem dla nas milowym. W każdym roku dzieje się coraz więcej. Czy to powtarzamy te same akcje, które już organizujemy z wielkim sukcesem, na przykład jak nasz spływ płyną. Czy ciągle wymyślamy jakieś nowe akcje i się rozwijamy, więc myślę, że każdy rok jest takim nowym dla nas kamieniem milowym, dla każdego zarządu.
1: No właśnie, a jak dużo w ogóle członków Skorpeny jest? No bo to jest też grupa, która rotuje, prawda?
2: Ciężko tak naprawdę policzyć, ponieważ mamy przez te 50 ponad lat zebraliśmy mnóstwo i absolwentów, i różnych osób zaprzyjaźnionych, więc myślę, że no ciężko jest nas policzyć.
3: W setkach.
1: Dobra. No i właśnie, bo tutaj została wspomniana jedna z waszych takich sztandarowych akcji, czyli spływ płyną. Ja pamiętam jeszcze te wydarzenia, kiedy brały w nich no właściwie chyba też setki osób udział. To była taka bardzo, bardzo kolorowa parada. Jak to się zmieniało? Bo się trochę zmieniło i chciałbym, żebyśmy podpowiedzieli też słuchaczom o tym, że przy okazji tego spływu robicie też coś dobrego dla środowiska.
2: Tak, jeżeli chodzi o samą formę naszego spływu, spływu łyną, no to na początku faktycznie to były bardzo duże i huczne akcje. Ze wsparciem miasta, ze wsparciem UWM-u, takie naprawdę organizowane, jako to była chyba największa impreza okołonurkowa w Polsce, jeżeli nie na świecie. Niestety po COVID-zie wszystko się trochę zmieniło. Mieliśmy parę lat przerwy, klub też się mocno zmienił przez ten czas, mieliśmy mniej członków i teraz dopiero wracamy jakby do takiej formy, która była jeszcze wcześniej. To cały czas to jakoś rozkręcamy, co roku jest, wydaje mi się, coraz więcej osób, no ale i tak do tych numerów sprzed, powiedzmy, pandemii ciężko będzie wrócić. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to oczywiście każdy spływ płyną jest też akcją prowadzoną do środowiska, co stało się, szczerze mówiąc, jedną z głównych działalności naszego klubu. Każdy dostaje tam oczywiście worki i staramy się wyciągnąć z tej łyny jak najwięcej śmieci. Widzimy w tym jakieś plusy, to też zmieniło się świadomość społeczna, ponieważ coraz mniej tych śmieci jest wyrzucanych, więc powiedzmy zamiast wyciągać coraz to nowe śmieci, po prostu zgłębiamy się bardziej w dno tej rzeki, wyciągamy te, które już tam leżały 10, 20, 30 lat.
1: No dobrze, to teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym nurkowaniu samym. W ogóle co w tym jest fajnego? Dlaczego ludzie przychodzą do was, żeby się tego uczyć i jakie mamy możliwości tutaj u nas w Olsztynie do tego, żeby w ogóle to hobby realizować?
2: Jeżeli chodzi o realizację tego hobby, no to jesteśmy chyba w najlepszym miejscu w Polsce do tego, ponieważ Olsztyn ma bardzo dużo jezior do okolicy. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, czy to sobie będą głębokie jeziora, takie jeziora, gdzie będzie dużo tego życia na płytszych strefach. Jeżeli chodzi o to, co kręci, no to w tym nurkowaniu to każdy chyba sam odpowie sobie na to pytanie, bo jest ilu nurków, tyle odpowiedzi tak naprawdę. Jedni będą bardziej zaangażowani w wyjazdy zagraniczne, czyli rafy koralowe, Egipty i tak dalej. Takie wyjazdy też organizujemy raz, dwa razy do roku nam się zdarza. Jednak działalność naszego klubu taką codzienną, no z prostych przyczyn skupiamy raczej na tych jeziorach okolicznych, więc czy to będą jakieś głębsze nurkowania, czy to będzie właśnie poznawanie środowiska wodnego, jakieś tam jest też praca nad polepszaniem stanu tego środowiska, czy to będą badania naukowe, no ile osób, tyle możliwości. Każdy do klubu wnosi coś od siebie i każdy trochę inaczej prowadzi tą swoją działalność nurkową.
1: A czy to jest dla każdego? Czy każdy może zostać nurkiem?
2: Tak, każdy ma, no prawie każdy. Są pewne ograniczenia zdrowotne, ale naprawdę ja się chyba nie spotkałem jeszcze z przypadkiem, kiedy komuś lekarz by stanowczo powiedział, że nie może nurkować. Jeżeli chodzi o bardziej konkretne, to będą problemy z zatokami, z przegrodą nosową. Wtedy, jeżeli są niedrożne, faktycznie z racji na zmiany ciśnienia może lekarz odradzić to nurkowanie albo wręcz zakazać nurkowania.
1: Wy nurkujecie tylko z butlami?
2: Nie tylko z butlami. To na tym się, powiedzmy, głównie skupiamy, ale nurkujemy też na wstrzymanym oddechu, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany. Myślę, że jeżeli chodzi o każdą formę nurkowania, ktoś by się w klubie znalazł, kto by tego próbował, albo kto by to dalej praktykował.
1: A jak to jest zimą, kiedy temperatury wody nie zachęcają do tego, żeby się w nich zamaczać?
2: Tutaj też bez problemów. Na przykład organizowaliśmy nurkowania podlodowe na Jeziorze Kortowskim, połączone też z kursem centralnym, czyli szkoliliśmy też klubie instruktorów z całej Polski, jeżeli chodzi o bezpieczne prowadzenie nurkowań podlodowych, więc tutaj zima nie jest żadnym dla nas przeszkodą.
1: Chodzicie gdzieś trenować mimo wszystko?
2: To każde nurkowanie jest treningiem. Tutaj mamy oczywiście dostęp do basenu uniwersyteckiego. Każdy z naszych członków ma odpowiedni, z których można ten basen wejść za darmo. Więc taki trening kondycyjny też oczywiście jest przydatny, ale też nie da się trenować nurkowania bez samego nurkowania. Na każdym nurkowaniu człowiek się uczy czegoś nowego. Może się spotkać z jakimiś nowymi problemami, to trochę dużo powiedziane, ale jakieś tam inne rozwiązania, powiedzmy sprzętowe, co jak przyczepić, co jak skonfigurować sobie. Więc tutaj myślę, że najważniejszym treningiem dla nurka jest samo nurkowanie. Im wcześniej to robi, tym lepszy w tym się staje.
1: O działalności klubu studenckiego Skorpena opowiadał nam Mieszko Raczyński. I tym spotkaniem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę do Was oczywiście wrócę na 95. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Gorąco, gorąco, gorąco zrobiło się w Olsztynie oczywiście. Choć nie tylko, zdaje się, ale na Olsztynie będziemy się skupiali w magazynie reporterów Meloradia właśnie ze stolicy Warmii i Mazur. Aga Wiśniewska, dzień dobry wszystkim. Oprócz tego, że jest gorąco, to jest też dosyć płynnie i ja chyba rzeczywiście zmieniam stan skupienia. I wcale nie chodzi o to, jak bystry w ostatnich dniach jest mój umysł, bo tutaj oczywiście zawsze żyleta. Kochani, chciałabym Was zaprosić w najbliższym kwadransie na dwa spotkania. Na spotkanie z człowiekiem, który już długo na naszej antenie się nie pojawiał, to moje niedopatrzenie, za co oczywiście bardzo Was przepraszam. Już za chwilę na 95 pojawi się Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, który będzie nam opowiadał o tym, że jesteśmy wciąż strasznymi śmieciarzami. Będzie nam podpowiadał, ile śmieci zostało zebranych i ile to kosztuje Lasy Państwowe, a na co można byłoby na przykład innego te pieniądze wykorzystać. Będzie też ciekawostka związana z wyjątkowym zwierzakiem, który żyje sobie także tutaj w naszych olsztyńskich okolicach, lasach, bagienkach. Uwaga, bagienko to jest taka drobna wskazówka, o kogo może chodzić. A co dalej? Bo od tego sobie zaczniemy. Dalej będzie tylko lepiej, więc zostańcie z 95. A teraz oddajemy głos naszemu gościowi.
4: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Choć mogłoby się wydawać, że świadomość ekologiczna z roku na rok rośnie, to niestety lasy wciąż są miejscem, do którego trafiają odpady, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. I mówimy tu nie tylko o pojedynczych butelkach czy puszkach pozostawionych po spacerze, ale również o workach z odpadami komunalnymi, gruzie, oponach, meblach, sprzęcie AGD, a nawet niestety odpadach poremontowych. Skala tego problemu jest niestety ogromna. Tylko w ubiegłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie leśnicy zebrali blisko 7000 metrów sześciennych śmieci. Ich usunięcie kosztowało ponad 2,5 miliona złotych. To pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na ochronę przyrody, odbudowę lasów, edukację leśną czy rozwój infrastruktury turystycznej. Zamiast tego muszą być wydawane na sprzątanie po osobach, które traktują las jako nielegalne wysypisko. Jeszcze bardziej przemawiają do wyobraźni dane z dłuższej perspektywy. W ciągu 15 lat z lasów zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie usunęliśmy prawie 118 tysięcy metrów sześciennych odpadów. To oczywiście trudno sobie wyobrazić, dlaczego często posługujemy się prostym porównaniem. Gdyby wszystkie te śmieci rozsypać na płycie Stadionu Narodowego, powstałaby hałda o wysokości przekraczającej 20 metrów, czyli wyższa niż 7-piętrowy blok mieszkalny. No i to pokazuje, z jak ogromnym problemem wciąż się mierzymy. A co gorsza, to niestety mimo licznych apeli i prowadzonych działań edukacyjnych, przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów nadal się zdarzają. Kilka dni temu strażnicy z Nadleśnictwa Nowe Ramuki podczas patrolu w leśnictwie Muchorowo znaleźli porzucone odpady komunalne. O, dzięki podjętym przez strażnikom leśnym czynnościom udało się ustalić im sprawcę. Mieszkaniec gminy Stawiguda został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. I to jest, od razu mówię, najwyższy możliwy mandat za tego typu wykroczenie. Oczywiście musiał też posprzątać na swój kosz śmieci z tego lasu. Warto też oczywiście pamiętać, że wysokość mandatu to tylko jedna strona problemu. Największe straty ponosi przyroda. Odpady zanieczyszczają glebę i wodę, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, a rozkładające się tworzywa sztuczne pozostają w środowisku przez dziesiątki, a nawet setki lat. I dlatego po raz kolejny apelujemy do wszystkich korzystających z lasu. Jeśli przynieśliśmy coś do lasu, zabierzmy to ze sobą. Korzystajmy z punktów selekcyjnej zbiórki odpadów komunalnych i miejsc do tego przeznaczonych. Las nie jest wysypiskiem. To wspólne dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać, aby mogły z niego korzystać również przyszłe pokolenia. Wyjątkowa historia rozegrała się w rezerwacie przyrody Bagno Nadroskie na terenie Nadleśnictwa Olsztynek. Podczas rutynowej lustracji terenu leśnicy byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Zauważyli samicę żółwia błotnego składającą jaja. Takie obserwacje należą do rzadkości i za każdym razem budzą ogromne emocje, bo żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia występującym w Polsce i oczywiście pozostaje pod ścisłą ochroną. No, niestety szybko okazało się, że miejsce wybrane przez żółwice nie dawało młodym dużych szans na bezpieczne wyklucie. Gniazdo znajdowało się tuż przy skraju drogi, gdzie było narażone na zniszczenie zarówno przez działalność człowieka, jak i przez zwierzęta. No więc po analizie sytuacji oraz ocenie zagrożenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie zapadła decyzja o zabezpieczeniu lęgu. Wszystkie działania przeprowadzono oczywiście zgodnie z obowiązującymi procedurami, a jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych żółwi. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, po wykluciu wszystkie młode żółwie wrócą do swojego naturalnego środowiska, czyli do rezerwatu Bagno Nadroskie. Dzięki podjętym działaniom ich szanse na przeżycie są znacznie większe, a lokalna populacja żółwia błotnego ma szansę się wzmocnić. Co najważniejsze, no, ta historia pokazuje, że czynna ochrona przyrody to coś znacznie więcej niż tylko ochrona siedlisk. To również szybkie reagowanie, tak jak w tym przypadku, gdy zagrożone jest życie chronionych gatunków oraz oczywiście ścisła współpraca leśników i służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody. A teraz no, pozostaje nam już tylko cierpliwie czekać i trzymać kciuki, żeby wszystkie żółwie szczęśliwie się wykluły.
1: I mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ mój mózg to nieustające, grające radio, więc teraz akurat wylosowała się w automacie z płytami piosenka, w której leci taki wers, który z pewnością wszyscy znacie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na naszej antenie.
4: To będzie wyjątkowe lato z Lasami Państwowymi. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie przygotowała nową akcję edukacyjną pod nazwą Wakacyjne Spacery z Leśnikiem. Przez 6 kolejnych tygodni, od 3 lipca do 7 sierpnia, we wszystkich nadleśnictwach naszej dyrekcji będą odbywały się otwarte, bezpłatne spotkania dla mieszkańców i turystów. Warto podkreślić, że zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie pokrywa się z granicami województwa warmińsko-mazurskiego. Nasze nadleśnictwa znajdują się nie tylko na Warmii i Mazurach, ale również na północnym Mazowszu. Dlatego do udziału w akcji zapraszamy mieszkańców całego obszaru działania RDLP w Olsztynie oraz osoby wypoczywające w tej części kraju. A pomysł jest prosty. Chcemy wyjść do ludzi, spotkać się z nimi w lesie, porozmawiać, odpowiedzieć na pytania i pokazać, jak naprawdę wygląda współczesne leśnictwo. Zależy nam na tym, aby las nie był dla społeczeństwa jedynie miejscem spacerów czy grzybobrania, ale także przestrzenią do zdobywania wiedzy i poznawania pracy ludzi, którzy na co dzień o te lasy dbają. Przygotowaliśmy 6 różnych tematów. Zaczniemy od bezpiecznego korzystania z lasu podczas wakacji. Opowiemy m.in. o leśnej infrastrukturze turystycznej, zasadach bezpieczeństwa, możliwościach nocowania w lesie, czy
5: aplikacjach pomagających zaplanować wyprawę. Drugie spotkanie poświęcone będzie pracy leśnika. Chcemy pokazać, że zawód ten jest znacznie bardziej różnorodny niż mogłoby się wydawać. To nie tylko sadzenie drzew, ale także ochrona przyrody, planowanie gospodarki leśnej, edukacja, turystyka czy działania związane z bezpieczeństwem. Trzecie spotkanie będzie poświęcone zdrowiu. Coraz więcej badań pokazuje, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną ma kontakt z przyrodą. Las pomaga się wyciszyć, ograniczyć stres i zachęca do aktywności fizycznej. Chcemy o tym rozmawiać i zachęcać do korzystania z tego naturalnego dobrodziejstwa. W kolejnych tygodniach poruszymy temat zmian klimatu i ich wpływu na lasy. Opowiemy o działaniach podejmowanych przez leśników w celu przystosowania drzewostanów do nowych warunków oraz pokażemy, jak ważna jest ochrona przyrody i różnorodność biologiczna. Nie zabraknie również rozmowy o drewnie, czyli jednym z najbardziej ekologicznych i odnawialnych surowców wykorzystywanych przez człowieka od tysięcy lat. No a cały cykl zakończy się dniami otwartymi w nadleśnictwach. Będzie to okazja, aby zajrzeć za kulisy pracy leśników, poznać ludzi różnych specjalności pracujących w lasach państwowych i przekonać się, jak szeroki zakres zadań realizują nadleśnictwa. No cóż, zależy nam przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem. Chcemy rozmawiać, odpowiadać na pytania i wspólnie odkrywać lasy. Dlatego zapraszamy całe rodziny, mieszkańców regionu i turystów. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o miejscach spotkań oraz zapisach będą dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych Nadleśnic oraz w systemie rezerwacyjnym. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzania wakacji z leśnikami. Do zobaczenia w lesie.
1: Bardzo to fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że będę miała okazję też z niej skorzystać i się czegoś właśnie o naszych lasach dowiedzieć, a oprócz tego jeszcze o pracy leśników. Może ja jeszcze zmienię profesję. Nigdy nie wiadomo, co mi przyjdzie do głowy i gdzie mnie los rzuci. Ale to przecież oczywiście jeszcze nie wszystko, co dla Was przygotowałam w tym kwadransie. Już za chwilę wybierzemy się nieco za dobre miasto. I to tam spotkałam się z Ewą Rumińską, trochę przy innej okazji, ale przy tej okazji, przy której się spotkałyśmy, Ewa powiedziała mi, w jaki sposób można ich wspomóc teraz, właśnie w tym wakacyjnym okresie.
6: Rozpoczął się sezon legowy, przyjmujemy mnóstwo piskląt i oczywiście z roku na rok coraz więcej. I w tym roku odczuwamy już to bardzo, że jest tych ptaków dużo więcej niż w zeszłym. W tej chwili liczba pacjentów przyjętych od stycznia już przekroczyła poważnie 700 sztuk. W związku z tym przygotowujemy w tej chwili nową odchowalnię dla piskląt, nowy ptasi żłobek. I bardzo, bardzo wszystkich namawiam i proszę, wesprzyjcie zbiórkę na ptasi żłobek. Naratujmy zwierzaki, ptasi, myślnik, żłobek. To jest zbiórka na wyposażenie naszego kontenera, przepięknego kontenera, który kupiliśmy specjalnie po to, żeby był ptasim żłobkiem. Tam będziemy między innymi odchowywać jeżyki, których trafia do nas rocznie około 200. W związku z tym to jest naprawdę poważne wyzwanie i chcemy przygotować warunki, żeby ta praca szła szybko, sprawnie. I to jest bardzo istotna sprawa. Jak wyposażymy ten kontener tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, to te wszystkie pisklęta, które do nas przyjadą, będą miały perfekcyjne warunki do odchowu.
1: Z czego wynika to, że tyle tych piskleków jest? One po prostu naturalnie wypadają z gniazda, są wyrzucane z gniazda, czy gniazda są niszczone?
6: Tak naprawdę jest kilka czynników. To niszczenie gniazd też się zdarza, bo to niestety jest taki najbardziej przykry czynnik, ale w dużej mierze są to takie dosyć naturalne sytuacje, kiedy te pisklęta w związku ze swoją ruchliwością, czasem po prostu one dojrzewają, coraz bardziej są ruchliwe, czasem to są kwestie temperatury, złego umieszczenia gniazda i tak dalej, różne historie. W każdym razie one z tych gniazd wypadają. A jeżyk jest takim specyficznym gatunkiem, u którego niestety, jeżeli piskle z gniazda wypadnie, to już jest skazane na śmierć, ponieważ ani dorosły nie jest w stanie go nakarmić. Nie ma możliwości, żeby cokolwiek tutaj w tej kwestii zrobić. Jeżeli jest wiadome, gdzie jest gniazdo i to gniazdo jest umieszczone na przykład w budce albo w dziupli, co jest bardzo rzadkie, dziuple są rzadkie, budki może częstsze, to jeszcze można się pokusić o to, żeby próbować to piskle z powrotem włożyć, ale to jest bardzo, bardzo trudna sprawa w przypadku jeżyków. Bardzo często gniazda są umieszczone pod dachówkami i też często jest tak, że na jednym budynku, na przykład kamienicy, która jest pokryta dachówką ceramiczną, jest jeden czy dwa wloty pod dachówki, a od tego wlotu odchodzi mnóstwo korytarzy i na tych łatach pod dachówkami są umieszczone gniazda. I tak naprawdę włożenie w związku z tym takiego pisklaka do gniazda jest absolutnie niemożliwe, bo trzeba by było rozebrać dach, co też jest niemożliwe w okresie lęgowym i absolutnie byłoby bezsensem absolutnym. W związku z tym wszystkie pisklaki, które są znajdowane na ziemi, a wiadomo, że jeżyki lęgną się w Olsztynie w dużej liczbie, i są to też w związku z tym ptaki synantropijne, bo bardzo blisko ludzi mieszkają, dlatego są często znajdowane. Te pisklaki, które wypadają właśnie spod dachówek, po prostu ludzie znajdują i w tym momencie one wszystkie muszą trafić do ośrodka, bo inaczej są skazane na śmierć.
1: Więc jeśli los zwierzaków nie jest wam obojętny i chcecie pomóc, to odsyłam was do tej zbiórki. Pomagajcie budować żłobek dla piskląt. W tym kwadransie to już wszystko, co dla was przygotowałam, ale z Ewą Rumińską z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie spotkamy się jeszcze za chwilę na naszej antenie, więc zachęcam was do tego, żebyście zostali, bo jeszcze mamy się czym pochwalić.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam wszystkich po drugiej stronie na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to usłyszycie to po raz pierwszy, a ci, którzy już z nami byli, to takie drobne przypomnienie dla was, że właśnie w tym kwadransie spotkamy się z Ewą Rumińską z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie. A spotkaliśmy się przy naprawdę fantastycznej okazji. Ewa zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie na wspólne wypuszczenie ptaków, które dochodziły do siebie właśnie w ośrodku w Bukwałcie. A wśród tych ptaków były dwa łabędzie i jedna samica bielika. To było jak taki miodek, który spłynął na serduszko. I była to bardzo wzruszająca chwila. I człowiek w 3 sekundy zapomniał o tym, że właśnie przeszedł w białych butach przez kilkadziesiąt metrów po bagnie. I właśnie teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie posłuchali o tym, jak to wyprowadzanie ptaków na prostą drogę do wolności po stronie fundacji wyglądało. Naszą gościnią jest
6: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałcie.
7: Dzisiaj się bardzo, bardzo cieszymy. To jest taki dzień chyba, który jest zwieńczeniem też waszej pracy.
6: Tak, dokładnie. To jest te kilkanaście sekund, które jest zwieńczeniem iluś tam tygodni albo miesięcy pracy. Ja to się zawsze śmieję, że to jest moment, który jest najpiękniejszy i najbardziej stresujący dla mnie.
7: Czemu stresujący?
6: Wiesz, jest tyle czynników, jak człowiek ma tę świadomość, ile jest możliwości, żeby coś nie poszło w porządku. Najważniejsze w tym momencie są ptaki, oczywiście, jak zawsze, zawsze. W związku z tym, no, jest tych wiele czynników, które się wiążą z momentem wypuszczenia, ryzykownych dla tego ptaka. Zawsze może ptak się spłoszyć, może uderzyć w coś, może coś się takiego wydarzyć. Sam transport zawsze jest ryzykowny. Ale jednak, jeżeli jest wiadomo, że nie możemy danego ptaka wypuścić na terenie ośrodka, wtedy wybieramy takie miejsca jak to, tutaj Polder Kwiecewo, które są bezpieczne, które są świetnym żerowiskiem, które są rezerwatem, w związku z tym też ogólnie są po prostu dobrym siedliskiem dla tych ptaków. No i z tym się wiąże transport. On jest króciutki, ale jednak trzeba tego ptaka złapać, trzeba go włożyć do kontenera specjalnego, trzeba go włożyć do samochodu, potem trzeba go z tego samochodu, potem jedziemy, potem trzeba go wyjąć i tak dalej. Przy bieliku, jak wiemy, największym naszym ptaku szponiastym, takie manewry no bywają dosyć problematyczne, tym bardziej, że oczywiście ptak no niestety nie współpracuje z reguły.
7: Ale się udało.
6: Udało się wszystko pięknie i samica bielika, 11-letnia, już naprawdę leciwa dziewczyna, która trafiła do nas w stanie mocnego wycieńczenia, no bardzo chuda, po urazie skrzydła. Na szczęście ten uraz nie był związany ze złamaniem, to było silne stłuczenie i lekkie zwichnięcie. To wszystko udało się doprowadzić do pełnej kondycji. Była pierwszą naszą pacjentką, która, że tak się wyrażę, wypróbowała wolierę naszą W33 po remoncie świeżo, bo też się spieszyliśmy mocno, żeby skończyć ten remont jak najszybciej, bo ona już czekała na trening, ponieważ było wiadomo, że ten pierwszy etap rehabilitacji już miała ze sobą. Także tam wytrenowała skrzydła dobrze, na pewno się bardzo porządnie podpasła, bo pięknie jadła. Widać, że doświadczony ptak i wie już, o co chodzi w życiu, także teraz też przepięknie, bez żadnych problemów już z tym skrzydłem. Widać było, że fantastycznie prosto, piękne ukątowanie. Poszła jak marzenie.
7: I cieszy się wolnością.
6: I cieszy się wolnością, a my się cieszymy jej wolnością bardzo.
7: A ten bielik jak długo u was był? Jak długo dochodził do siebie?
6: No, ponad miesiąc to trwało. Początkowo miałam nadzieję, że może ten proces przebiegnie szybciej, ale jednak no, była kwestia też przede wszystkim wykształcenie odpowiedniej kondycji u tej samicy. My obserwowaliśmy systematycznie jej lot w wolierze i dopiero w momencie, kiedy było widać, że ten lot jest pewny i że nie ma problemu, że ona praktycznie co chwila próbuje siadać, że już też kąt skrzydeł właśnie wrócił do normy i tak dalej, dopiero mogliśmy faktycznie myśleć o tym, żeby ją wypuścić. To jest bardzo istotna sprawa, szczególnie w sytuacji drapieżników, bo tu trzeba pamiętać o tym, że no drapieżniki jednak muszą sobie zdobyć pokarm. No akurat w przypadku bielików one mogą się gdzieś tam ratować padliną czy takimi ofiarami, które już za szybko nie uciekają, ale jednak to muszą być ptaki w pełni sprawne. Zresztą oczywiście wszystkie ptaki idealnie jest jakby były w pełni sprawne w momencie, kiedy są na wolności, ale są takie gatunki, które są w stanie sobie radzić z pewnymi niedociągnięciami w sytuacji drapieżników. Nie ma szans.
7: To czy w takim razie kolejne ptaki już czekają też na powrót na wolność?
6: Jak najbardziej. Już w związku z tym, że zwolniliśmy w końcu wolierę tę dużą treningową, to już w kolejce stoją następne. Już błotniaki stoją w kolejce, już myszołowy stoją w kolejce, także po kolei one wszystkie będą musiały. No niestety woliera treningowa jest tylko jedna. Już zaczynam myśleć, że jest za mało jedna. To jest naprawdę niebezpieczna myśl. W każdym razie oczywiście po kolei, bo wiadomo też, że nie wszystkie gatunki można ze sobą połączyć. Niektóre można, więc częściowo ptaki można też trenować w tej wolierze po kilka na raz. No nie w przypadku bielika. Bielik musiał być tam sam ewidentnie i to tutaj było oczywiste, ale teraz błotniaki na pewno pójdą dwa razem, potem myszołowy też w kilka i będzie można wtedy już hurtowe wypuszczenia. Cieszyć się już z takimi naprawdę większymi grupami ptaków, które idą na wolność po porządnym treningu i w dobrej kondycji.
7: Ewa Rumińska z Fundacji Albatros i Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Buchwałcie była naszą gościnią i opowiadała nam o wypuszczeniu na wolność samicy bielika i dwóch łabędzi. A jeśli myśleliście, że to już wszystko, co na naszej antenie może się pojawić na temat zwierząt, to byliście w ogromnym błędzie. Bo właśnie teraz wpadamy z naszym Melo mikrofonem do schroniska dla zwierząt w Olsztynie, żeby sprawdzić, co u nich. A naszą gościnią i przewodniczką będzie...
8: Nazywam się Anna Barańska, jestem lekarzem weterynarii i dyrektorem schroniska dla zwierząt w Olsztynie.
7: Pani dyrektor, spotykamy się, żeby właśnie troszeczkę z mojej perspektywy sprawdzić, co się u was dzieje, jak przygotowania w ogóle do tego sezonu letniego wyglądają, ale też chciałabym, żebyśmy po raz kolejny przypomnieli, bo trzeba ciągle to robić, że zwierzęta nie powinny trafiać do schroniska na czas wakacji, bo to nie są hotele dla zwierząt.
8: To nie są hotele dla zwierząt, nie mamy warunków hotelowych. Wiemy, że każde przyjęcie zwierzęcia to jest dla tego zwierzaka ogromny stres, więc myślę, że obecnie spokojnie każdy właściciel może zaplanować sobie urlop w taki sposób, żeby pojechać albo ze zwierzakiem, albo znaleźć mu dobre miejsce, spokojne i bezpieczne, żeby ten urlop zwierzak jakby najmniej traumatycznie przeszedł.
7: A czy właśnie już widzicie może jakąś taką tendencję, że rzeczywiście jest tego trochę mniej?
8: Jeszcze nie mamy telefonów i nie otrzymujemy takich zapytań, czy można zostawić psa na czas urlopu i czy zwierzak mógłby tutaj przez ten urlop być. Natomiast zawsze takie telefony latem, czyli w lipcu i w sierpniu do nas są, więc zachęcamy też osoby, które prowadzą hotele dla zwierząt, żeby u nas zostawiały taki kontakt. My warunków nie sprawdzamy, to mówimy zawsze tym o właścicielom, ale z kolei możemy być takim punktem przekaźnikowym, gdzie możemy właściciela odesłać, żeby to zwierzę na czas urlopu przekazać.
7: A teraz trochę o tym właśnie, jaka sytuacja u was tutaj na miejscu wygląda. No i właśnie też, czy w związku z marcowaniem w tym roku dużo kociaków do was doszło?
8: Na szczęście nie, ale to jest jeszcze przed nami, obawiam się. To jest taki jeden z trudniejszych momentów, dlatego że kociąt jest zwykle wtedy dużo nie tylko u nas, ale i wszędzie. I te kocięta są łatwo pozyskiwalne, można sobie kociaka znaleźć, więc schroniskowe zwierzęta trafiają do adopcji trochę wtedy dłużej. Czekają na tych właścicieli. Najtrudniej nam jest patrzeć na takie maluchy, które u nas rosną. Powinny być jak najszybciej w domu, ale jeżeli kociak musi dojrzewać w schronisku, to jest szczególnie dla niego trudne, bo to zapewnienie takich normalnych, fizjologicznych warunków i zapewnienie mu tych behawioralnych wszystkich potrzeb nie jest możliwe w schronisku w ogóle. Lato z jednej strony może fajne, bo zapraszamy do schroniska, będziemy pracować dłużej, ale zmagamy się właśnie z tą porzuconymi zwierzakami przed urlopami, z kocientami, które gdzieś właściciel nie zabezpieczył kotki, nie wysterylizował i wtedy taki miod do nas trafia. Także cieszymy się na lato, trochę się go obawiamy, no ale jesteśmy przygotowani.
7: No właśnie, czy to pierwsze półrocze było dla was trudniejsze czy łagodniejsze w porównaniu z poprzednimi latami?
8: Pierwsze półrocze było podobne, chociaż trudne było z tego względu, że te zimą mrozy były bardzo intensywne w tym roku. Musieliśmy dogrzewać zwierzaki, musieliśmy zintensyfikować tutaj nasze działania, co tam również trochę budżet obciążyło, to zdecydowanie tak, powiedzmy sobie. Natomiast nie różnił się ten rok oprócz tych mrozów od pozostałych, które były. No, pracujemy w zwykłym trybie, trafiają do nas zwierzaki, staramy się znaleźć im jak najczęściej i najszybciej domy, no ale widzimy też tendencję, że tych naszych podopiecznych, szczególnie tych starszych psiaków i kotów jest coraz więcej. Adoptowane są najczęściej młode zwierzaki, natomiast te, które mają kilkanaście lat i zostały oddane po śmierci właściciela czy w sytuacjach jakichś takich rodzinnych, ciężkich, to trudno nam na nie patrzeć, bo te domy doadopcyjne nie pytają o starsze psiaki.
7: W ogóle właśnie jak dużo osób jest zainteresowanych w tym roku adopcją? Ile takich mniej więcej procesów adopcyjnych trwa?
8: W tej chwili mamy kilka takich procesów adopcyjnych otwartych, może to proces tak brzmi trochę, ale taka procedura, że by zaadoptować zwierzę trzeba przejść kilka etapów. Czyli najpierw trzeba wybrać zwierzę, porozmawiać tutaj z nami, z naszymi pracownikami, z behawiorystą, żeby zwierzę dopasować do siebie, żeby poznać, żeby jak najbardziej zagrało po prostu. Trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną, której zadajemy kilka nieskomplikowanych pytań i na końcu jeszcze jest wizyta przedadopcyjna, gdzie właściciel spokojnie może też dopytać o zwierzę. Informujemy, jak powinien wyglądać i jak może wyglądać proces ten po adopcji, te zachowanie zwierzaka i na koniec właśnie jest już adopcja.
7: Ile zwierzaków mamy teraz do adopcji?
8: W tej chwili mamy ponad 120 zwierząt. Jest to 80 psów i prawie 50 kotów, może no tak 50, więc tych zwierzaków jest sporo. No i tak jak mówiliśmy, trochę się obawiamy lata, ale bądźmy optymistami.
7: Podpytam, czy właśnie w związku z tym z latem też Państwo tutaj planujecie jakieś porządki na swoim terenie?
8: Porządki nieustająco. W tej chwili cieszymy się, że Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka wspomogło nas. Zawsze możemy liczyć na to stowarzyszenie. I jak Pani widziała, trochę mamy obtaśmowany nasz kotułek, dlatego że jest wymieniane pokrycie dachu, które już po prostu uległo zniszczeniu. Koty będą miały bezpieczniejszy dach, ale również będzie trafiało do nich trochę więcej światła i słońca.
7: I też jeszcze przy okazji właśnie wakacji chciałabym, żebyśmy podpowiedzieli, jak w tym czasie będzie działał wolontariat i czy też możemy się cały czas zgłaszać, albo na przykład też umawiać na spacery z psiakami.
8: Wolontariat to taka forma naszej pomocy, która już jest bardziej zaawansowana i w przypadku wolontariuszy prowadzimy dwa nabory zwykle w ciągu roku. Ten już wiosenny nabór jest zakończony, ale to nie znaczy, że schroniska nie można odwiedzać, dlatego że można przyjść i wyprowadzać zwierzaki, które nie będąc wolontariuszem, bo wolontariusz to jest osoba, od której oczekujemy więcej, który daje z siebie więcej, jest przeszkolony, sprawdzony i jakby świadomy tego, co chce robić i co może robić. Natomiast zapraszamy osoby i tu szczególnie w tygodniu, czyli od godziny 9 do 17 latem, w czerwcu jeszcze do 15, szczególnie od poniedziałku do piątku, dlatego że osób odwiedzających wtedy jest mniej. Natomiast w soboty mamy bardzo dużo chętnych i musimy prowadzić zapisy w piątek, żeby dopasować i żeby każde zwierzę wyszło na spacer i żeby nikt nie został pokrzywdzony, ale też nie możemy w ten sposób działać, że jeden zwierzak będzie wychodził kilkanaście razy. Więc zabezpieczamy dobro zwierząt przede wszystkim. Ale odsyłamy właśnie w wakacje osoby chętne na dni powszednie, wtedy jest luźniej, spokojnie i im szybciej, czyli tu już nawet po 10, tym lepiej, bo ten spacer na pewno będzie możliwy.
7: No właśnie, trzeba się wcześniej do was zgłosić, zapisać?
8: W tygodniu nie. Tylko prowadzimy zapisy na soboty, czyli te piątkowe.
7: No i właśnie, jeszcze tutaj a propos tych spacerów. Mówi Pani o tym, że jakby organizujecie to w taki sposób, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Domyślam się, że głównie z myślą właśnie o zwierzakach. Czy taka osoba, która przyjdzie tutaj, żeby psiaka wyprowadzić, to my sobie możemy go jakoś wybrać? Czy po prostu Państwo wiecie, że teraz potrzebuje spaceru ten?
8: Raczej próbujemy pogodzić dwie strony, czyli osoba, która przychodzi do nas do schroniska, pójdzie sobie najpierw obejrzeć zwierzęta, jakby z którym chciała wyjść, to może sobie zaproponować, może zrobić zdjęcie, powiedzieć nam, które to ją zainteresował psiak w klatce, natomiast to my weryfikujemy później, czy to zwierzę już było na spacerze, czy na przykład jest to zwierzę, które wychodzi tylko z wolontariuszami i najczęściej to jednak my typujemy zwierzę do spaceru, bo wiemy, ile razy zwierzę dane wyszło w tygodniu, który psiak, jaki ma charakter, no bo często przychodzą osoby z dziećmi, czasami osoby starsze i proponujemy inne zwierzaki, osobom młodym, silnym, to też możemy wydać zwierzę, które zdecydowanie wiemy, że potrzebuje ruchu, będzie biegło czy ciągnęło. Więc bierzemy pod uwagę preferencje osób odwiedzających, ale i tak ostateczne słowo należy do nas.
7: Panie dyrektor, jeszcze na koniec tylko o tym, że najczęściej też przy okazji zimy mówimy o tym, jak możemy Was jeszcze wspomóc, poza oczywiście spacerami, takimi rzeczami materialnymi, jakimiś głównie też karmą. No i właśnie, czy w tym okresie letnim też potrzebujecie czegoś specjalnego? Czy to są zazwyczaj właśnie te rzeczy, o których mówimy, czyli właśnie karma plus suplementy?
9: Karma plus suplementy zawsze, zawsze, zawsze. To jest takiej pierwszej potrzeby nasza prośba. Na stronie internetowej mamy takie skrócone informacje, jakiej karmy najbardziej nam trzeba, ale właśnie przed sezonem kociąt, tak trochę nie najpiękniej brzmi, ale taka jest prawda, szczególnie potrzebujemy akcesoriów dla kotów, czyli zabawek dla kociąt, karmy dobrej dla kociąt, mleka również dla kociąt, preparatów takich mlekozastępczych, to nam się przydaje i to wykorzystujemy, a w okresie letnim szczególnie dużo.
1: Anna Barańska, dyrektorka schroniska dla zwierząt w Olsztynie, była naszą gościnią i podpowiadała, jak można ich w tym okresie letnim wesprzeć, do czego oczywiście Was bardzo gorąco zachęcam. Tymi słowy żegnam się z Wami i dziękuję Wam za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Kłania się Wam Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży Seven, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

Gips, PZ Formalny z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra, jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jak. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

0: trwa.
1: Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy!

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Gastorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
23: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: O reklamie.
26: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula. Ale spokojnie, spokojnie, nie jest groźnie. Tutaj Tame Impala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

pierwszy dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściowe. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
19: MediaMarkt. Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
24: O reklamie. Meloradio Olsztyn.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat, a niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Buddy Talkie, ale Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five for Ultra. Talk to you.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
22: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%.
0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Po reklamie.
8: Meloradio Olsztyn.
23: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to kto pierwszy gorący numer ode mnie o 12, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana wprowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Nie wszystko zależy od nas.
24: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
25: Co się zmieniło?
24: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
26: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała.
0: e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fed LeGrand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No, też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Dzień dobry, cześć, czołem się, manko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Kropka i Liwka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinny być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl. Szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Powiem dla kolegów, że ty przyjeżdżasz mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Warszawa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: 0%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
3: MediaMarkt.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: O reklamie. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
7: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
6: idę. Idę w Melo.
7: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
6: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
7: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

FF Bambi Young Leosia Mylo Radio, za chwilę very nówka Invisible Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać, nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie, a my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Remont w Meloradio, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beast.

emocja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. To w Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą są.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
12: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
13: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
11: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was? To ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę o nich.

0: Bausa Magnetic w Meloradiu, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Castorama.
13: Teoria.
14: I praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: W Leroy Merlin Olsztyn wyjątkowa akcja na kuchnię trwa. Aktywuj swój pakiet korzyści kuchnia i zyskaj. Tylko teraz w naszym sklepie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. 10% zwrotu na kupon w klubie przy zakupach za minimum 15 tysięcy i 15% zwrotu za zakup oświetlenia kuchennego za minimum 200 zł. A korzyści jest jeszcze więcej. Regulamin promocji w sklepie. Zapraszamy do sklepu Leroy Merlin Olsztyn.
2: Po reklamie.
3: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Jaki to jest klasyk, Bartes, On The Move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20. Zaczynamy najpierw The Best of Tomorrowland, a potem sprawdźcie na player meloradio.pl. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30. Melo Radia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All The Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Matt Ward, to jest numer, którym macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: To promocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
18: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
17: No, sam zobacz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

How Does It Feel w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Urzel i Ultronate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.

KFC. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy Porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Wbijaj.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano.

0: Wybali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara.
2: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

rajdów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. O reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Sobota.

0: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo 26 minut po 16. A ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały. No i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, ze znajomymi Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradiu. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Kompletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No, biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać bioderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, no bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3. Oj, się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w podejmie wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
11: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Daily wyzwanie. Topiki Becky G na Antonie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwanie, a będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta!
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze zeszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: Dawać?
0: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, okay, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobre określenie. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Puchaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00, też między innymi A Quiet Jest To.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3:00 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre Melo z klubową muzą. Soboty startuje już o 20:00. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek, Korolowa, Robin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20:00. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy ekspres los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
21: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. to promocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
23: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
23: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chips Top Bacon i Ostry Kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Słuchaj na 90.5 FM.
1: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Before przed dobrym Melo. Tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia. No, klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz. Tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skytek, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3

0: ekipie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axwella doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axwell in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję z Wombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama. Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: O reklamie. Melo Radio Olsztyn na 90.5 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Push It to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

nei calori. Melo, pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio, słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
12: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
13: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
11: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.
11: Autopromocja.

never sleep, never get tired.

This is you, right? Now, what's you? So beautiful a soul.

You're the ones. You're the one that screwed the whole thing.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

Cyberpunk Radio.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, auto automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie.

Melo. Melo Radio. Melo. Electrify your soul. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech, to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House, gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is SkyTech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans. Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata. Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jestem mi właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki objadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: episode of A State of Trance.
1: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Dimension of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe